0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Ty zebrał nasz reporter Michał Radkowski. Główny Inspektorat Sanitarny zakończył działania związane z ogniskiem hantawirusa, które w kwietniu pojawiło się na holenderskim wycieczkowcu MV Hondius, dowiedział się reporter RMF FM. Wśród pasażerów wykryto 8 przypadków zakażeń, zmarły 3 osoby. Statkiem dowodził nasz rodak, kapitan Jan Dobrogowski. Co wiemy o stanie zdrowia obywateli Polski? To sprawdził nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Wszyscy na szczęście są zdrowi. Chodzi zarówno o kapitana, który właśnie zakończył 6-tygodniową kwarantannę, jak i 4 osoby objęte nadzorem epidemiologicznym po kontakcie z pasażerami. Jak ustaliłem, wszystkie testy na obecność hantawirusa dały wynik ujemny. To zamyka całą akcję po ponad 2 miesiącach. Sanepid zapewnia teraz, że w naszym kraju nie ma ani jednej chorej osoby. Nie ma też szczurów i myszy, które przenoszą typ hantawirusa, który pojawił się właśnie na statku.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Ostatnie dni są bardzo gorące, a będzie jeszcze cieplej. W weekend w niektórych częściach Polski na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni. W Tatrach ma być znacznie chłodniej, na Kasprowym Wierchu powyżej 20 stopni, ale w górach taka temperatura jest już niebezpieczna.
5: W górach pamiętajmy, ta insolacja słoneczna jest zdecydowanie większa. Jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz, bo duże prawdopodobieństwo jest takie, że dni upalne mogą być dniami burzowymi. Pomimo, że jest upał, musimy mieć też ciepłe okrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. Musimy mieć odpowiednią ilość płynów, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, nakrycie głowy, żeby się nie przegrzać.
2: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. A teraz jeszcze raport z Mundialu. Japonia kontra Szwecja. Po pierwszych 45 minutach w tym meczu bezbramkowy remis. W równolegle rozgrywanym spotkaniu Holendrzy prowadzą 2-0 z Tunezją. Przerwy w tych meczach powoli dobiegają końca. Piłkarze za chwilę wrócą do rywalizacji. O wynikach końcowych oczywiście powiemy w kolejnych faktach. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej m.in. pytanie, czy Szymon Hołownia zostanie szefem klubu parlamentarnego Polski 2050. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Ryszardem Petru, posłem klubu Centrum.
6: No rozumiem, że może mieć takie ambicje, natomiast...
7: Ale słyszał pan o tym? No bo przecież ma pan kolegów w Polsce 2050.
6: Słyszałem tylko plotki kuluarowe, trudno mi to komentować. Rozumiem, że chce być bardziej zaangażowany, natomiast nie mam pojęcia, czy ma szansę na to stanowisko, czy też nie.
7: Ale ma jakieś aspiracje? No bo słyszeliśmy rzeczywiście, że się wycofuje z polityki teraz, że wraca.
6: Nie wiem. Wie pan co, byłem akurat na Radzie Europy w Strasburgu, gdzie był też Szymon Hołownia nawet. Siedzieliśmy przez jakiś czas przy jednym stole, ale tego wątku nie poruszył.
7: Nie chciał spadać. A może chciałby pan go zaprosić do Konfederacji Light?
6: Jeżeli chodzi o Konfederację Light, to jest pomysł na ugrupowanie, które by odebrało oczywiście wyborców tej Konfederacji Brauna, czy Mencena, czy Bosaka. To jest projekt na jesień tego roku, który moim zdaniem jest potrzebny nam jako koalicji 15 października, aby zaangażować wyborców, którzy dzisiaj mają wątpliwości, czy chcą na te bardziej brunatne konfederacje głosować. Nazwałem to Konfederacją na Light, ale mogę powiedzieć tak po ludzku, że to jest taka nasza konfederacja, czyli europejska, antyksenofobiczna, a jednocześnie do bólu pragmatyczna gospodarczo. Szymon Hołownia, rozumiem, ma trochę inny pomysł na życie.
7: I budować.
6: Proszę?
7: On chce umiarkowanych chyba budować.
6: Nie wiem, no, wolałbym, że pan go zaprosił, ale chcę powiedzieć, że sympatycznie było mi się z nim spotkać, niemniej jednak wątku, o który pan pytał, nie poruszaliśmy.
7: Dobrze, wrócimy za chwilę do Konfederacji Light, albo naszej Konfederacji, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali. Na razie afera w Szpitalu Południowym, to jest ta afera, która może się okazać rozstrzygająca dla wyborów.
6: Jest to bardzo ważna politycznie afera. Mamy tam kilka wątków. Systemowy wątek, jak to jest możliwe, żeby lekarz bez specjalizacji zarabiał 1 600 000. Wiemy dobrze, że mamy źle wycenione świadczenia przez NFZ, które powodują, że niektóre specjalizacje

0: Specjalizacje lekarskie są tak poszukiwane, że płaci się im krocie. Lekarze jakby korzystają z tej możliwości, mają te kilka kontraktów.
1: Dlaczego mieliby nie korzystać?
0: Dlaczego
1: mieliby? Oczywiste.
0: System pozwala, tak? Natomiast druga kwestia jest taka, na ile pan Dawid oszukiwał, wpisując te godziny, no bo nie wydaje się możliwe, aby można było być i radnym, i lekarzem, i jednocześnie nagrywać filmiki w czasie pracy i mieć 311 godzin, na ile pamiętam dobrze. Czy to jest nadużycie systemu i swego rodzaju oszustwo, jeżeli chodzi o wpisywanie? Dwa, co z nadzorem nad panem Dawidem, jak to się stało?
1: No jeszcze jest kwestia jego legitymacji partyjnej, bo nie wydaje się, żeby to było też bez znaczenia.
0: Oczywiście, to jest też bardzo taka sytuacja niezręczna, natomiast mamy kwestię systemową. Jak to jest, że w systemie ochrony zdrowia przy ciągłym narzekaniu o brak pieniędzy nagle okazuje się, że bardzo łatwo jest zarabiać te 1 600 000 rocznie i to pokazuje, że jak durszlakowaty jest ten system, jak ten monopol NFZ-u powoduje pewne jakby nienaturalne rynkowo działania, to też pokazuje, jak nieprawdziwy był argument, że nie można obniżyć składki zdrowotnej, bo nie ma pieniędzy w ochronie zdrowia. Te pieniądze wypływają w niektórych przypadkach nadmiarowo na wysokość wynagrodzeń. Bardzo bym też chciał, żeby ta afera nie uderzyła we wszystkich lekarzy, bo mówimy o jednak wąskiej grupie lekarzy, która wykorzystuje ten system, a bardzo wielu zarabia normalnie.
1: Pan mówi o elementach systemowych, a ja bym powiedział, no nie sposób uciec od pytania o saloniki VIP, o to, czy był nadzór miasta, no to jest konkretna formacja polityczna go sprawuje. Czy partia to robiła, partia matka pana Dawida, pana doktora Dawida Kacprzyka, to są wszystko pytania fundamentalne polityczne.
0: Ale ma pan rację, rzeczywiście, czy salonik VIP był czy nie był, nie wiem, ale zakładam, że mógł być i obawiam się, że to jest jakby afera polityczna, to już jest też część polityczna, do wyjaśnienia i do wyciągnięcia konsekwencji, bo ludzie nie chcą mieć tylko wyjaśnienia tej sprawy, tylko były konsekwencje.
1: Konsekwencje wobec kogo?
0: Wobec osób, które wiedziały, nie reagowały.
1: Czyli prezydent Warszawy?
0: Wiedziały, nie reagowały. Ja nie wiem, jaki był system, nie chciałbym też rzucać oskarżeń. Kwestia kolejna, ma pan rację, kwestia nadzoru nad tym systemem. Jak to jest możliwe, że to się uchowało? Mówię to dziecko jakby systemu, to pan Dawid. No i mamy najnowsze oskarżenia.
1: Śmierć, po prostu.
0: No i wie pan co, to są tak mocne oskarżenia, że jeżeli lekarz, był ordynator, mówi o tym, że tam umierali ludzie, bo ktoś się uczył, no to stawia najwyższe z możliwych oskarżeń, prawda? I wie pan co, powiem panu, ja widziałem elementy tego wywiadu, gdzie te oskarżenia padały. No albo tam była śmierć, albo on kłamie, no bo to nie ma wariantu.
1: Sytuacja dość jednoznaczna. Znaczy, albo on mówi prawdę, albo mówi nieprawdę.
0: Znaczy generalnie jest.
1: Jeżeli
0: tak
1: mówi prawdę, to cały szpital, cały oddział jest do wyczyszczenia, tak naprawdę.
0: Tak, tylko pytanie, dlaczego jakby, jeżeli on też powinien był reagować, no bo to są
1: jest
0: jednak zarzuty prokuratury.
1: Pytanie, dlaczego nie zgłoszono tego?
0: Oskarżenie kogoś o nieumyślne sprowadowanie, czy umyślne nawet spowodowanie śmierci, czy nieumyślne, to jest bardzo jeden z najwyższych, bardziej poważnych zarzutów, jakie można postawić. Mamy ten dużo wątków. Nie wiem, czy tak było, czy nie, ale to wszystko powoduje, że to rzeczywiście, wie pan co, to jest taka
1: Panie Boże, ale pan
0: bomba.
1: Jest politykiem, to jest bomba i teraz pytanie, jak rozbroić tę bombę? To znaczy, czy w ogóle ktokolwiek może ją rozbroić?
0: Znaczy, pan,
1: i co to znaczy ucieczka do przodu w takiej sytuacji?
0: Wie pan, węzeł gordyjski przecina się jednym cięciem i to oznacza bardzo, proszę, muszą polecieć głowy, musi być pełna jasność i potrzebne są.
1: Jakie głowy muszą polecieć?
0: Osób, które wiedziały, nie reagowały, które były, ale to musi być do cna. I teraz tak, proszę mnie nie pytać o nazwiska, bo nie znam się, nie wiem do końca, jak wyglądał ten układ, który nadzorował nad systemem, nad szpitalem. Im szybciej, tym lepiej.
1: Panie pośle, afera się rozkręca. Głową tego układu był, jeśli ktoś był, no to był Rafał Trzaskowski, bo on jest prezydentem Warszawy. Nawet jeśli nie wiedział, to jest też kwestia jego odpowiedzialności politycznej.
0: No, ale wie pan co?
1: I szef struktur Platformy Obywatelskiej.
0: No dobra, ale tam jednak było jeszcze parę szczebli niżej i trzeba wiedzieć, czy oni byli informowani, czy nie byli. Na razie trzeba założyć założenie. Jakby brakło
1: To w prawie, ale w polityce nie ma.
0: Proszę pana, ja bym chciał wiedzieć po prostu, jak to się stało, że to było możliwe. To jest, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego konkretnego szpitala. Bardzo bym oczekiwał bardzo głębokich reform systemowych w samym systemie ochrony zdrowia, bo on generuje ten dzisiejszy układ.
1: Ale półtora roku przed wyborami? Kto się na to zdecyduje?
0: Proszę pana, ale ludzie
1: Kto
0: oczekują.
1: To zrobi, ten
0: ale
1: przegra.
0: Ludzie oczekują. A jak się nie zrobi? Proszę Państwa, zaniechanie jest jeszcze większym grzechem. I trzy, no wie Pan, ta sprawa już prokuratorska, wyjaśnienia kwestii, czy ten Pan ma rację, czy on nie ma racji, ten, który oskarża o to, że ludzie umierali. Rzeczywiście ma Pan rację, że to jest afera rozwojowa i doświadczenia pokazują, że to trzeba szybko do sna przecinać i nie patyczkować się z kosztami, bo jeszcze raz podkreślam, nierobienie oznacza przegraną. Jestem przekonany, oczywiście nie można robić na rympał, ale bez systemowych zmian w systemie ochrony zdrowia nie ma możliwości, abyśmy poszli do przodu.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Ryszarda Petru, posła klubu Centrum. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Trzynaście minut po drugiej. Dobranocka w RMF FM. Wracamy do granicy.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, o tym już teraz Karol Płaczkiewicz.
2: Premier Ukrainy ogłosiła podpisanie 160 umów o wartości ponad 10 miliardów euro po pierwszym dniu konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Nie ma zgody na zakaz aut spalinowych po 2035 roku. Unijna propozycja zablokowana. W faktach także mundial. Przed chwilą zakończyły się ostatnie mecze drużyn z grupy F. Podczas pierwszego dnia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku podpisano 160 umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro, poinformowała w mediach społecznościowych premier Ukrainy Julia Sfirydenko. Porozumienia dotyczą m.in. wsparcia finansowego, odbudowy infrastruktury oraz współpracy w sektorach obronnym i energetycznym. 160 umów podpisanych w tym roku, wartych ponad 10 miliardów euro, to efekt codziennej pracy prezydenta Wołodymyra Załęskiego i całego ukraińskiego zespołu, napisała Sfirydenko. Przyszłość aut spalinowych po 2035 roku wciąż niepewna. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, wśród krajów unijnych powstała mniejszość blokująca propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po tym terminie. Co może zmienić ten sprzeciw? O tym Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większą swobodę w osiąganiu unijnych celów emisyjnych. Polska przekonywała, że Unia nie powinna stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, ale dopuścić także inne technologie ograniczające emisje. Z kolei Francja, Hiszpania i Szwecja, które znalazły się w obozie przeciwnym, ostrzegały, że dalsze ustępstwa osłabią europejską politykę klimatyczną i inwestycje w elektromobilność.
2: Na kilka dni przed początkiem wakacji widać już większy ruch na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ratownicy przypominają, aby na

0: Uwaga, super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
2: Starlikowski pytał swojego gościa, posła klubu Centrum.
3: Co z pana wejściem do rządu? Miał pan wchodzić? Chodziły takie słuchy, ja mam być wiceministrem finansów, może właśnie przy okazji tej rekonstrukcji.
4: No ale wydaje mi się, ja pamiętam, że to był news tego radia.
3: Tak.
4: No właśnie, nie wiem skąd państwo mieli tą informację. W związku z tym
3: dobrych źródeł.
4: No to chciałbym się dowiedzieć, co państwo. Ja nie słyszałem, że miałem być wtedy powołany. Rzeczywiście były różnego rodzaju rozmowy, natomiast mogę powiedzieć, że się na razie nigdzie nie wybieram.
3: Może ministrem zdrowia by pan został?
4: Coraz uważam, że nie lekarz powinien. Nie jestem lekarzem.
3: No to idealnie.
4: Nie lekarz, ale to nie chciałbym, żeby to zostało odebrane jako moja aspiracja, czy tam.
3: Ale wziąłby pan taką funkcję, gdyby panu premier zaproponował?
4: Oczywiście nie, no trzeba porozmawiać, wie pan, w zakresie. Natomiast akurat każdego, kto lubi takie duże wyzwanie, zarządzanie trudnymi tematami, to jest wielkie wyzwanie. Niemniej jednak. No ma pan rację, tam są, nakładają się trzy elementy. I zarządzanie tematem, i ten aspekt zdrowotno-ludzki, i trzecia rzecz, bardzo polityczny. Czyli błędy w reformie systemu ochrony zdrowia bardzo dużo kosztują politycznie. Oczywiście to też paraliżuje polityków od lat do zmian w tym zakresie. Ostatnie głębokie reformy były przeprowadzone za rządów Jerzego Buzka.
3: No właśnie, i przegrał wybory.
4: I za co właśnie wszyscy mają wrażenie, że przez to właśnie rząd też ten przegrał wybory. Oczywiście to koncepcja, która była kierunkowo dobra, była po prostu źle implementowana, ale to już nie chcę wchodzić do dyskusji, co się działo w 1999 roku.
3: To było bardzo dawno temu, większość nie pamięta naszych słuchaczy także. Panie pośle, pan jest w partii Centrum, w klubie Centrum,
4: nie ma
3: pan
4: partii,
3: zakłada nowe,
4: nie ma partii,
3: ale klub jest. Jest pan w klubie, czy zakłada pan nową partię?
4: Ja mówię o potrzebie założenia ugrupowania, które będzie adresowało swój program do ludzi w części głosujących dzisiaj na Konfederację, którzy są, nie chcą.
3: Ale w klubie pan zostaje.
4: W klubie na pewno zostaje. Jesteśmy w trakcie rozmów. Chodzi o to, że to musi być ugrupowanie wyraziste, mocne, jednoznaczne. Wyraziste, nie w kontrze do rządu, ale jakby, szukam polskiego słowa, takie challenge'ujące rząd, challenge'ujący koalicjantów do większego wysiłku. Rozmawiałem przed chwilą o ochronie zdrowia. Uważam, że będziemy zbyt pasywni w kwestiach gospodarczych, to nam ucieknie elektorat i przegramy wybory jako koalicja 15 października.
3: Ale klub Centrum będzie jakoś wewnątrz tej nowej partii, którą pan postuluje? Czy będzie na zewnątrz? Czy zaprosi pan, nie wiem, Paulinę Henning-Kloskę?
4: Żeby... Jesteśmy w rozmowach, ja mówiłem bardziej o potrzebie i projekcie na jesień tego roku, a nie na końcówkę czerwca, który jesteśmy. I przyzna pan, że tworzenie nowych projektów politycznych w okresie letnim, szczególnie wakacyjnym, to nie jest dalsze.
3: 32, 33 stopnie też nie skłaniają.
4: Nie, a 37 tym bardziej.
3: 37.
4: A ma być chyba w Warszawie.
3: 37 ma być, czyli jakby poczeka pan, aż temperatura spadnie.
4: Temperatura sporu politycznego wzrośnie, a na zewnątrz spadnie. Niemniej jednak jestem przekonany, że.
3: Ale
4: to
3: kto
4: jest
3: miał tworzyć tę partię? Bo to też jest pytanie fundamentalne, tak? To znaczy akurat Konfederacja tworzy swoje struktury od lat. Ma jakieś zaplecze. Można je lubić albo go nie lubić, ale to zaplecze jest.
4: Tak.
3: Kto miałby tworzyć zaplecze Konfederacji?
4: Jeżeli chodzi o poszczególne rejony, czy tam okręgi wyborcze, to mogę powiedzieć, bardzo duża struktura stoi w blokach startowych. Niemniej jednak, pan pozwoli, panie redaktorze, wolałbym o tym mówić nie na zasadzie, co mam zamiar zrobić, tylko wolałbym informować, co zostało zrobione. I chciałbym z taką informacją się do pana zgłosić we wrześniu tego roku, a nie w czerwcu.
3: Dobrze, ale nie jest pan zaskoczony, bo to muszę powiedzieć, mnie trochę zaskoczyło. 27% badanych w wieku 18-24 i 20% badanych w wieku 25-34, badanych przez SV Research na zlecenie Rzeczpospolitej, zagłosowałoby na pana partię. Nie jest pan zaskoczony, że wśród młodych wyborców jest pan tak popularny?
4: Jestem pozytywnie zaskoczony, że... Znaczy, jest to bliskie mojej diagnozy, że oni potrzebują alternatywy, natomiast rzeczywiście te wyniki i rozkład tych grup społecznych pozytywnie zaskoczył, no bo tam wiemy, że jest przyszłość i to, co ciekawe też, nie jest prawdą, że to, co mówię, trafia głównie do wielkomiejskiego elektoratu. Z tych badań wynika, że największy elektorat mógłbym szukać w miastach między

0: za 200 tysięcy, między 100 a 500 tysięcy mieszkańców, czyli można powiedzieć taka średniej wielkości właśnie, miasta w Polsce.
1: Wierzy pan co, że można wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo pan już raz stworzył partię protestu? Nowoczesna.
0: Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale jesteśmy w zupełnie innym momencie. Pojawi się 12 nowych roczników wyborczych. 12 nowych
1: które
0: roczników.
1: Które nie pamiętają nowoczesnej.
0: Ale które nie pamiętają 1999, o którym z panem przed chwilą rozmawialiśmy, na temat rządów Jerzego Buzka i reformy ochrony zdrowia. I ci ludzie oczekują propozycji tu i teraz. Dla nich bycie w Unii Europejskiej, w NATO jest oczywistością, ale wychowali się w czasach wojny, COVID-u i zupełnie też inaczej konsumują treści. Korzystają z komórki bardziej, prawda, filmów niż w starym stylu, tak jak my tutaj z panem rozmawiamy.
1: Co pan chce im zaproponować? Mensen zaproponował hulajnogę, grilla, napoje rozmaite.
0: Nie, wie pan co, oni potrzebują treści do bólu pragmatycznego gospodarczo. Chcą mieć świadomość tego, że jak pracują ciężko, to im zostają pieniądze w kieszeni, a nie państwo nie zabiera. Chcą mieć też takie poczucie, że państwo albo mi przeszkadza, albo przynajmniej wspiera, a nie jest takim, nie chcę powiedzieć, takim nadzorcą, który utrudnia życie. Oczekują też dobrych usług, podstawowych usług od ochrony zdrowia, takich podstawowych ochrony zdrowia i nie lubią tego typu partyjniactwa, które się rozlewa, które ta afera jest swego rodzaju takim podsumowaniem tej polityki przeszłej. Jestem przekonany, że ci młodsi wyborcy odrzucają tego typu podejście. Wie pan, o co mi chodzi? Oni chcieliby, żeby polityka nie wchodziła do szpitala.
1: No, to wszyscy byśmy chcieli. Myślę,
0: ale
1: że
0: oni bardziej chyba, bo my, wie pan co, przepraszam, jesteśmy o tyle starsi, że wiemy, że tak jest, mówimy znowu skandal, nie? A oni mówią, no nie akceptujemy tego, nie chcemy tego w ogóle.
1: No, nasze pokolenia korzystają z tego, że tak jest, bo niektórzy wchodzą do tych zarządów. Ja nie... Ale są tacy, co wchodzą. Dobrze, jeszcze pytanie o drugi próg podatkowy. Pojawił się wysyp propozycji.
0: Tak, widziałem.
1: 180 tysięcy Przemysław Czarnek, 140 tysięcy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 200 tysięcy tutaj proponował w tym studiu Mateusz Morawiecki. Pan da więcej?
0: Po pierwsze chciałbym wiedzieć, czy pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest w rządzie, czy nie jest. To jest takie pytanie fundamentalne.
1: Nie jest, przecież jest ministrą.
0: To jest pytanie polityczne, bo to jest pierwsze pytanie.
1: Chce być wyrazista.
0: No ale jest ministrą. To wie pan, trudno być w rządzie, jednocześnie krytykować rząd. No i jakoś widać, że nie jest w stanie przekonać rządzących do swoich propozycji. Mamy trzy warianty ulżenia ciężko pracującym Polakom. Najbardziej daleko idącą jest podwyżka kwoty wolnej, bo dotyczy wszystkich
1: tak.
0: pracujących.
1: To względu... podwyższamy tą kwotę wolną.
0: To trzeba etapami zrobić. 60 tysięcy to jest dobry pomysł. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić w jednym roku. To można rozłożyć na raty, zaczynając od roku przyszłego. Najtańszą formą ulżenia pracującym jest obniżka składki zdrowotnej, szczególnie dla tych, którzy zostali po łapach w Polskim Ładzie. Widać, że system ochrony zdrowia można lepiej zorganizować za te same pieniądze. Nie jest prawdą, że składki zdrowotne obniżyć nie można. Niemniej w tej minimalnej wersji, która kosztuje 4-5 miliardów złotych, to dotyczyłoby wyłącznie przedsiębiorców i pracownicy na etacie mieliby pretensje, dlaczego nam nie obniżać. No i z kolei próg podatkowy dotyczy głównie pracujących, prawda? No w związku z tym, gdybym to ja miał tę decyzję podejmować, byłbym zwolennikiem kwoty wolnej, która jest najbardziej sprawiedliwa, dotyczy wszystkich i wszyscy podobnie korzystają z owoców swojej pracy.
1: Czyli 60 tysięcy.
0: A drugi docelowo próg... 60 tysięcy rozłożone na kilka.
1: Drugi próg by pan nie podnosił. Drugiego
0: i wtedy bym, wie pan, no nie mogę zrobić wszystkiego naraz, bo to byłoby nieodpowiedzialne. Nie jestem Konfederacją Mencena, tylko chcę pokazać, że można...
1: Konfederacją Petru.
0: Może tak to nazwać. Trzeba proponować rzeczy realistyczne.
2: Tak mówił na naszej antenie poseł klubu Centrum Ryszard Petru. Całej rozmowy, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dwanaście minut po trzeciej. Tu Dobranocka w RMF FM. Większość krajów...
4: Słuchacie RMF Depesz Mode.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No, też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan z nami w studiu, Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem. Rosnące zagrożenie ze strony Rosji i przygotowania na możliwą eskalację to jedne z głównych tematów wczorajszego spotkania liderów wschodniej flanki NATO w Gdańsku. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że decyzje prezydenta dotyczące wyboru władz Sądu Najwyższego nie wymagają już kontrasygnaty premiera. Polskie miasta przygotowują się na upały. W Łodzi zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Rosnące zagrożenie ze strony Rosji oraz przygotowania do ewentualnej eskalacji były jednymi z najważniejszych tematów spotkania przywódców państw wschodniej flanki NATO w Gdańsku. Premier Donald Tusk zapowiedział zacieśnienie współpracy między krajami najbardziej narażonymi na potencjalny kryzys.
3: Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio wystawionych na to ryzyko, bo graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą, że jako grupa państw będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść.
2: Szczyt z udziałem przedstawicieli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Rumunii oraz Komisji Europejskiej odbył się na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy wymagające kontrasygnaty premiera na prezydenckich decyzjach w sprawie wyboru władz Sądu Najwyższego są niezgodne z konstytucją. Dotychczas wszystkie takie decyzje wymagały potwierdzenia podpisem szefa rządu. We wczorajszym wyroku Trybunał zwolnił je jednak z konieczności uzyskania zgody premiera.
4: Ustrojodawca uznał, że decyzje personalne i organizacyjne dotyczące władzy sądowniczej muszą pozostawać wyłącznie w rękach prezydenta z pominięciem prezesa Rady Ministrów. Prezydent ma pełnić w ten sposób rolę gwaranta niezależności sądownictwa od władzy wykonawczej, to jest od rządu.
2: Uzasadniał wyrok sędzia Wojciech Sych. Orzeczenie zapadło w głosowaniu. Jeden z sędziów nie zgodził się z jego treścią. Wojciech Zielenacki uznał, że Trybunał w nieuzasadniony sposób poszerzył uprawnienia prezydenta.
1: To są fakty z twojego miasta.
2: Do nadchodzącego afrykańskiego żaru przygotowują się polskie miasta, wśród nich Łódź. W weekend temperatury w mieście mają sięgnąć nawet 38 stopni. Wczoraj zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Łodzianie mogą być spokojni o dostawy wody, bo miasto korzysta z kilku niezależnych ujęć, mówi zastępca dyrektora Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Magistratu Karol Dziuda.
5: Zgodnie z oświadczeniami spółek energetycznych zapasy mocy są przez spółki robione, natomiast oczywiście nie możemy wykluczyć jakiejś sytuacji, gdzie będą awarie.
6: Nasz wydział zajmujący się osobami w kryzysie bezdomności bez przerwy wydaje wodę, wydaje lekkie posiłki, pomaga zmienić ubranie. Można korzystać z łaźni tych mobilnych, które na terenie

0: teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: W złym stanie. W ubiegłym roku uszkodzona szyna przebiła podłogę tramwaju. Prace powinny rozpocząć się w styczniu przyszłego roku. A za oceanem, teraz w stanie Kalifornia, czas na ostatnie mecze mundialowej grupy D. Na SoFi Stadium Stany Zjednoczone mierzą się z Turcją, z kolei na Levi's Stadium spotkanie Paragwaj-Australia. W faktach śledzimy te mecze na bieżąco dla Was. O wynikach po pierwszych 45 minutach powiemy w kolejnych faktach. Ze Szczecina do Niemiec tramwajem wodnym. Będzie to możliwe już w wakacje. Z początkiem lipca ruszą rejsy po malowniczych terenach Doliny Dolnej Odry i Międzyodrza. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar rozmawiała z Celiną Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.
2: Po raz pierwszy taka trasa zostanie uruchomiona. I jak to będzie wyglądać?
3: Będą to rejsy Doliną Dolnej Odry, o której w ostatnim czasie jest i było sporo, mówiło się w obiegu. Krajobraz Doliny Dolnej Odry to naprawdę przepiękny rezerwat przyrody, na którym możemy obserwować nie tylko piękną faunę i florę, ale też po prostu delektować się tym powiewem świeżości i tej soczystej zieleni. I my, troszkę zainspirowani sukcesem tego samorządowego szlaku turystycznego, czyli tramwaju wodnego, który w zeszłym roku został uruchomiony ze Szczecina do Świnoujścia, postanowiliśmy pokazać też tą drugą stronę wodną, bo o to, że Szczecin od strony wody wygląda pięknie i tą wodą jest otoczone, to oczywiście każdy wie. I każdemu to też powtarzamy. I teraz chcielibyśmy, aby mieszkańcy się przekonali o tym. I tak od 4 lipca w sobotę wyruszymy na pierwszy taki rejs właśnie Doliną Dolnej Odry. Trasa została wytyczona ze Szczecina do niemieckiego Garz z małym, z krótkim przystankiem w Meschering, więc to są takie dwie miejscowości, w których po stronie niemieckiej się zatrzyma ten tramwaj. Po dopłynięciu do Garz będziemy mieć trochę wolnego czasu, około 2,5 godziny na to, aby zwiedzić to miasteczko, odpocząć sobie, czy też po prostu wsiąść na rower i przejechać gdzieś dalej, możemy wsiąść na pokład i przypłynąć z powrotem do Szczecina. Wybraliśmy taką opcję. Dlaczego? Dlatego, że te nasze przygraniczne tereny są naprawdę bardzo piękne. My już od wielu, wielu lat współpracujemy z gminami, właśnie z gminą w Garcy, z Meschering i gdzieś tam razem robimy różnego rodzaju projekty i namawiamy do tej turystyki i poznawania terenów przygranicznych. Tak więc teraz też jakby umożliwiliśmy te sposobności mieszkańcom, turystom, zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie polskiej, aby mogli wsiąść na pokład i przepłynąć się do jednej czy do drugiej miejscowości. Ten teren Doliny Dolnej Odry też jest troszeczkę trudny, jeśli chodzi o tą żeglugę, więc nie każdy ma sposobność tam jakby zobaczyć od strony wody, bo tam nie wpłyniemy na silniku, tam są ograniczenia, a nie każdy dysponuje kajakiem, czy też nie każdy się odważy w ten kajak wsiąść, żeby na taką długą podróż się wybrać i przepłynąć. Dlatego też my wyszliśmy z taką propozycją i przez całe lato, od tego 4 lipca do 5 września włącznie, w każdą sobotę i niedzielę będziemy pływać takimi rejsami właśnie ze Szczecina do Garz Meschering i później w drugą stronę. Co ciekawe i co warte uwagi, że ten rejs można połączyć z aktywną turystyką rowerową, bo na pokład naszego tramwaju można śmiało wziąć ze sobą rower i skorzystać z bardzo fajnych ścieżek rowerowych, które są zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie zbudowane. Ta infrastruktura rowerowa, zwłaszcza po stronie niemieckiej, jest naprawdę dosyć mocno rozbudowana, ta sieć dróg i można przejechać z Garz do Gryfina, a później dalej i aż do samego Szczecina na taką całodniową wycieczkę się wybrać, więc można połączyć po prostu dwa w jednym, ale można też po prostu wysiąść na przykład w Meschering i w pół godziny na rowerze przejechać sobie, mówię tutaj taka propozycja chociażby dla rodzin z dziećmi, wysiadają wcześniej w Meschering, wsiadają na rowery, jadą sobie do Garz i później wracają na pokładzie naszego tramwaju wodnego z powrotem do Szczecina. Też jest taka opcja, więc stawiamy tutaj nie tylko na poznawanie tych malowniczych krajobrazów, ale też na taką aktywną turystykę rowerową, właśnie jakby pozwalającą zapoznać się z tym, co nas otacza w bardzo takiej bliskiej odległości.
2: Ile czasu taka podróż zajmuje właśnie samym tym tramwajem?
3: Rejs sam w jedną stronę, czyli ze Szczecina do Garz, trwa około 2,5 godziny, więc to jest naprawdę całodniowa wycieczka. Tramwaj będzie wypływał ze Szczecina o godzinie 10 i do Szczecina będzie wracał przed godziną 19, 18,

0: 19 w tych godzinach planowane są powroty. Już tutaj mówię na miejscu w Szczecinie, więc to naprawdę trzeba sobie zaplanować cały dzień, ale to będzie bardzo fajny i bardzo dobrze spożytkowany ten czas. Nie będziemy się nudzić. My też ze swojej strony, biorąc pod uwagę, że to jest też oferta dla rodzin z dziećmi, na pokładzie tramwaju przygotujemy różnego rodzaju gry i takie umilacze czasu dla dzieci, żeby nikt się nie nudził i nie zniechęcał, bo wiemy, my dorośli możemy fajnie przez te 2,5 godziny podziwiać widoki, a dzieci mogą się gdzieś tam w pewnym momencie zniechęcić i znudzić, dlatego też ze swojej strony przygotowaliśmy szereg takich atrakcji, planszówek, puzli, zabawek, które gdzieś tam umilą ten czas tym najmłodszym.
1: A właśnie jeśli chodzi o te widoki na trasie, to co tam można dokładnie oglądać z takiej właśnie przyrodniczej bardziej strony?
0: No to są przede wszystkim takie unikalne na skalę europejską gatunki ptaków. To rozlewiska, które naprawdę wyglądają po prostu... Ten, kto był, to myślę, że mnie tutaj w pełni się ze mną zgodzi. Ja mam zawsze takie wrażenie, że gdy się wypływa na ten teren Międzyodrza, Starorzecza, to po prostu ma się wrażenie, że płynie się po jakiejś puszczy amazońskiej, że tam jest tak soczyście zielono i tam jest tak pięknie, że już sama ta zieleń i to jakby obcowanie w tej naturze naprawdę robi ogromne wrażenie. Dodatkowo możemy spotkać tam czaplę siwą, bielika, różnego rodzaju takie wyjątkowe gatunki płazów, ryb, ptaków, siedliska różnego rodzaju właśnie ptactwy, które tylko i wyłącznie w tym rejonie Międzyodrza się skupiają. I to jest bardzo ciekawa taka wycieczka przyrodnicza. Oczywiście dzieciaki, nastolatkowie w szkole mają lekcje przyrody czy biologii i pewnie gdzieś tam część z tych gatunków gdzieś tam usłyszeli, przeczytali. Natomiast myślę, że to jest taka żywa lekcja przyrody, na którą warto się wybrać, mimo że to będą wakacje, bo to dzieci mogą zobaczyć po prostu z bliska na własne oczy, gdzieś tam zobaczyć, nie wiem, żeremie bobrów czy właśnie te siedliska ptaków, które naprawdę robią fajne i takie imponujące wrażenie nawet na dorosłym, więc na dzieciakach z pewnością zrobią jeszcze większe.
1: Ta trasa do Świnoujścia była hitem w zeszłym roku. Macie jakieś statystyki, jakieś szacunki, ile osób zdecydowało się na taką wycieczkę?
0: Samorządowy szlak turystyczny jest zupełnie odrębnym projektem niż nasz Race Cross Oder. My troszeczkę się nim zainspirowaliśmy. Oczywiście tutaj mamy spore nadzieje, że będzie zainteresowanie równie duże. Zobaczymy tak naprawdę, jak ruszy sprzedaż biletów, bo ruszamy 20 czerwca już ze sprzedażą biletów i wtedy będziemy wiedzieć, jakie jest to zainteresowanie, obłożenie, czy to są bilety w jedną stronę, na rower. Wtedy będziemy mieć już jakieś rozeznanie, jak to wygląda. Jest to na razie pilotażowy taki trochę projekt. Jeżeli będzie to cieszyło się dużym zainteresowaniem, to z pewnością będziemy w kolejnych sezonach to kontynuować i rozwijać. To też jest trochę taka konsekwencja naszych działań, bo jeszcze parę lat wstecz ruszaliśmy po prostu z aplikacją rowerową, aplikacją wodną, która te tereny Międzyodrza i tej pogranicza też obejmowała i jakby dzisiaj wykorzystując to narzędzie możemy też zaoferować właśnie dodatkową atrakcję na rejsie, bo dzięki naszej aplikacji, w której mamy opisane atrakcje, opisane trasy, gdzieś tam zaproponowane trasy rowerowe, możemy śmiało tutaj pokazać, że to jest nie tylko przepłynięcie się stateczkiem, tylko też po prostu zaplanowanie całodniowej wycieczki, takiej fajnej wyprawy, która może naprawdę zupełnie pokazać nam inną perspektywę naszego miasta.
2: Tłumaczyła w rozmowie z Anną Pałamer Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej. To wszystko na teraz, ale jeszcze powiemy o wyniku. Wyniku meczu Turcja-Stany Zjednoczone, tam w tej chwili remis 1-1. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Zawsze z tobą. RMF FM. Zawsze. RMF FM.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Rodzinny park rozrywki Łeba Park zaprasza całe rodziny szkoły i

0: czymkolwiek.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dream.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Witam, zapraszam. 4 osoby są ranne po wczorajszym ataku nożownika w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. W Białym Dunajcu szacowane są straty po powodzi błyskawicznej z początku tygodnia. W tych faktach odwiedzimy też strefę kibica w Waszyngtonie. Tam nasz korespondent ogląda zaskakujący mecz Stany Zjednoczone-Turcja. Mężczyzna, który zaatakował personel i pacjentów szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju, to 19-letni mieszkaniec tego miasta. Przypomnijmy, wczoraj około 18 wszedł do placówki z nożem i zranił najpierw dwie pacjentki, a później pielęgniarkę i lekarza, który obezwładnił napastnika.
3: Policjanci zatrzymali agresywnego 19-letniego jastrzębianina. Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne, jest już zatrzymany.
4: Czy był trzeźwy, czy był pod wpływem jakichś środków?
3: Na chwilę obecną nie mogę przekazać tych informacji.
4: Czy on jest spokrewniony z kimś, kto przebywał w tym szpitalu, z pacjentką, z pacjentem?
3: Takich informacji także nie posiadamy, aby ktoś w szpitalu przebywał z jego rodziny.
4: Co dalej z tym mężczyzną w najbliższych godzinach będzie się działo?
3: Mężczyzna został zatrzymany, przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych naszej jednostki.
2: Z Haliną Semik, rzeczniczką policji w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawiała śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Stan trojga rannych jest poważny, ale stabilny. Wojsko uprzedza mieszkańców Lublina o planowanych na dziś ćwiczeniach, którym będzie towarzyszył huk wystrzałów i dym. Gdzie dokładnie można spodziewać się takich niedogodności? O tym nasz reporter Dominik Smaga.
5: Ćwiczenia będą prowadzone rano na terenie wojskowym na Majdanku, więc na pewno będzie je słychać na Kośminku i na Felinie. Jak usłyszałem w 19. Brygadzie Zmechanizowanej, będą to ćwiczenia taktyczne z wykorzystaniem amunicji, granatów dymnych i dymu taktycznego. To będzie widać, będzie słychać, ale nie będzie powodu do alarmowania służb po pożarze, bo to tylko ćwiczenia, które według deklaracji wojska powinny się zakończyć przed 13.
2: Wielka woda, która w ostatni poniedziałek przeszła przez Biały Dunajec koło Zakopanego, zebrała ze sobą 1 000 000 zł. O szacowaniu strat mówi wójt gminy Marcin Gandera.
6: Przede wszystkim drogi rolnicze ucierpiały na naszym terenie. Wszystkie one są już udrożnione, a niestety oberwał również nasz wodociąg publiczny ujęcia tej wody. W niektórych posesjach dalej trwają prace. Dalej strażacy również pomagają odpompować tą wodę. Też uruchomiliśmy dodatkowe koparki, żeby pomogły też mieszkańcom pozbywać się tego mułu, który został.
7: No jak jest zalane. Wszystko woda, taki muł, piach po prostu, no i z tego nie będzie raczej. No ususzymy, to podziała może troszeczkę i utylizacja. Ale tu każdy przychodzi, zagląda, czy wszystko jest okej, czy coś pomóc. Naprawdę każdy sobie tutaj pomaga. Jestem pod wrażeniem ogólnie takiej. Ta cała pomoc tutaj górali jest, no nie, nieoceniona.
2: Usłyszał od wójta i mieszkańców reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Teraz w faktach przenosimy się do Wrocławia. W tamtejszym ogrodzie botanicznym zakwitło w pełni dziwidło olbrzymie. Roślina budzi wielkie zainteresowanie z powodu ogromnego i nietypowego kwiatostanu, ale także z powodu bardzo oryginalnego zapachu zepsutego mięsa, mówi dyrektor ogrodu profesor dr habilitowany Zygmunt Kącki.
8: Kwiatostan udaje padlinę. Niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.

0: Uwaga, super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
2: Ale przez całą pierwszą połowę był tu ogromny doping. Kibice, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że reprezentacja USA ma szansę na Mistrzostwo Świata. Wielu z nich przekonywało mnie przed chwilą, że to możliwe i mocno w to wierzą. Z National Mall w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
3: Dodam, że w drugim meczu grupy D Paragwaj-Australia do przerwy bez bramek. O końcowych wynikach tych spotkań oczywiście powiemy Wam w porannych faktach. Tymczasem tu kończymy to wydanie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przekażą Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan Tomasz Staniszewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku, 26 dzień czerwca. Piątek, tuż przed wakacjami, 177 dzień roku. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wotum zaufania. Minister zdrowia chce zlikwidować kominy płacowe. To a propos m.in. warszawskiego szpitala południowego. A na mundialu w meczu Stany Zjednoczone-Turcja remis 2-2, 68 minuta tego spotkania. Dziękuję radnym za udzielone wotum zaufania i absolutorium. Przed godziną podziękował swoim wpisem w portalu X Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy głosami radnych Koalicji Obywatelskiej uzyskał podczas burzliwej sesji Rady Warszawy wotum zaufania. Przeciw był klub radnych PiS oraz klub Lewicy Miasto jest nasze wspólne jutro. Radni niezrzeszeni Paweł Lech wstrzymał się od głosu, radny Maciej Binkowski z Konfederacji głosował przeciw. A wcześniej prezydent Warszawy zaprezentował radnym raport o stanie miasta za rok 2025, w którym podsumowano m.in. wszystkie ubiegłoroczne inwestycje oraz sytuację finansową Warszawy. Wcześniej gorąco dyskutowano o szpitalu południowym i miejskich spółkach oraz ludziach prezydenta.
3: Panie prezydencie, się pan słuchał swoich zastępców? Słuchał pan swojego zastępcę, który zrobił tutaj wykład ze wstępu do kodeksu spółek handlowych?
2: Pytał Adrian Zandberg. Do tej dyskusji, do pytań i wotum zaufania wrócimy o poranku w faktach RMF FM. Chcemy zlikwidować kominy płacowe. To słowa minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. W ten sposób odnosiła się do sprawy lekarza Dawida Kacprzyka. Były radny Koalicji Obywatelskiej, pracujący na szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Południowego w Warszawie, przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Minister była pytana, czy w związku z tym skandalem poda się do dymisji.
4: Myślę, że tutaj pewnie decyzje również należą do premiera, natomiast sprawa z Szpitala Południowego i pierwsze doniesienia i reakcja nadzoru właścicielskiego nad szpitalem w mojej ocenie, a byłam nadzorem właścicielskim przez 7 lat dla szpitali marszałkowskich, była właściwa.
2: Minister Jolanta Sobierańska-Grenda dodaje, że faktyczne zarobki w ochronie zdrowia pomoże ustalać ustawa o weryfikacji danych o wynagrodzeniach medyków za pomocą numeru PESEL. Teraz aktualne ostrzeżenie z autostrady A4. Pali się ciężarówka koło węzła Krzywa na Dolnym Śląsku. Uważajcie w tym miejscu na jezdni w kierunku Wrocławia. Nie przejedziecie jednym pasem. Piątek, 26 dzień czerwca. Wciąż najważniejszy temat faktów to warszawska afera szpitalna. O 7:00 gościem Piotra Salaka w rozmowie faktów i internetowego radia RMF24 będzie dziś szef Naczelnej Izby Lekarskiej, Łukasz Jankowski. Godzinę później poranna rozmowa w RMF FM, Tomasz Telikowski i Anna Maria Żukowska z Lewicy. O poranku w faktach, także ostatni dzień szkoły.
5: No ja na przykład na Mazury będę żeglować z tatą moim.
6: To trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić. Wolę chodzić do szkoły i się uczyć.
2: No i piłkarski mundial w Ameryce. W tej chwili głośne USA! USA! Stany Zjednoczone USA! Grają z Turcją. Jak mówiłem, 71. w tej chwili minuta meczu i w tym spotkaniu remis 2-2. Najbliższe pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Ja takie robiłem USA, USA, że aż się zadyszałem.
9: A ja takie robiłem, żeby wszystkim kibicować takie na...
0: Słuchacie RMF Depesz Mode.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańczewski, oboje już na swoich miejscach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I zapraszamy.
2: Trzęsienie ziemi w Japonii to informacja, którą właśnie teraz podają światowe agencje.
3: Rośnie tymczasem bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Potwierdzono już śmierć ponad 230 osób.
2: 46 tysięcy uznaje się za zaginione.
3: Wieczorny atak nożownika w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu Zdroju.
2: Ranne są dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz.
3: A na mundialu za oceanem kończą się ostatnie mecze grupy D. Oba w tej chwili na remis. Na początek pilna informacja, trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 w Japonii.
2: Zbieramy nowe informacje również na ten temat. Na drugim końcu świata w Wenezueli trwa wyścig z czasem, by uratować ofiary potężnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten południowoamerykański kraj ponad dobę temu.
3: Aktualny bilans ofiar to co najmniej 235 osób zabitych, 1500 rannych oraz, uwaga, ponad 46 tysięcy tych, których los pozostaje wciąż nieznany.
2: Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5. Były najsilniejsze w tym regionie od niemal 130 lat. Udało nam się otworzyć drzwi, jak tylko się dało. Wszędzie unosiła się chmura dymu, która ograniczała widoczność. A kiedy zeszliśmy w dół, widok przypominał scenę z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach i wszystkim innym, co tam zalegało, opisywała moment trzęsienia mieszkanka Caracas.
3: Stolica Wenezueli, wspomniany Caracas, ucierpiał najbardziej. Wiele budynków legło tam w gruzach.
2: Pomoc napływa z całego świata. Zbiórkę pieniędzy uruchomiła m.in. Caritas Polska.
3: To fakty RMF FM. Dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz, to ranni po ataku nożownika, do którego doszło wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu Zdroju.
2: Stan poszkodowanych lekarze określili jako stabilny, choć w przypadku trzech osób poważny.
3: Napastnik został zatrzymany. Anna Kropaczek, o poranku w faktach RMF FM. Aniu, co wiemy w tej chwili o przebiegu tego dramatycznego wydarzenia?
4: 19-latek z nożem wszedł na oddział gastrologii i najpierw zaatakował dwie pacjentki. Personel ruszył z pomocą. Ranna w rękę została pielęgniarka. Poważniejsze obrażenia odniósł kierownik oddziału, który obezwładnił napastnika.
5: Własnym ciałem, właśnie takim bohaterskim czynem, to on go obezwładnił ostatecznie i on go przytrzymał do przyjazdu policji.
4: Mówił dyrektor szpitala Robert Ostrowski. Trzy osoby, lekarz i pacjentki, mają rany kłute klatki piersiowej. Nie wiadomo na razie, jakie były motywy działania 19-latka.
2: Będziemy śledzić tę sprawę.
3: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski z wotum zaufania.
2: 4 godziny temu kończyła się burzliwa sesja Rady Warszawy. Przeciw prezydentowi był klub radnych PiS oraz klub Lewicy. Miasto jest nasze, wspólne jutro.
3: Wcześniej Rada Warszawy zagłosowała za powierzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Kontroli Działalności Szpitala Południowego. Prezydent miasta przyznał w czasie sesji, że już wstępne wnioski z audytu wykazały, że ewidencja czasu pracy lekarzy w tej placówce nie była prowadzona prawidłowo. Co jeszcze?
6: Nie było też żadnego formalnego pokoju VIP na SOR w szpitalu południowym. Ale jak Państwa informowałem od samego początku, wyjaśniany jest natomiast sposób wykorzystywania pomieszczenia, do którego dostęp miał pan Dawid Kacprzyk.
2: Według Rafała Trzaskowskiego pomieszczenie miało być wykorzystywane samowolnie, poza standardowymi procedurami. Tak skomentował to Adrian Zandberg, lider partii Razem.
7: Problem polegał na tym, że funkcjonują procedury nieformalne. Funkcjonują procedury, w których majątek publiczny jest traktowany, jakby nie był publiczny, tylko jakby należał do partii rządzącej.
3: A wyniki miejskiego audytu w szpitalu południowym powinny być gotowe pod koniec lipca, za godzinę. Natomiast gościem faktów i radia informacyjnego RMF24 będzie szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
8: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
3: W Lidze Narodów siatkarze biało-czerwoni w Gliwicach pokonali Turcję wieczorem 3-2.
2: Polacy w tym meczu

0: Zaprasza całe rodziny, szkoły i przedszkola do wspólnej zabawy. Mamy nowe atrakcje. Większe, bardziej zakręcone, pobudzające wyobraźnię i pełne adrenaliny, by zaskoczyć małych i dużych. Musisz to zobaczyć. www.webapark.pl www.webapark.pl.
1: Australia grała z Paragwajem. Jaki tam wynik?
2: Ostatecznie bramek się nie doczekano. 0-0 po 6:30. Mistrzowskie fakty sportowe. Tam między innymi wytłumaczymy, co te wyniki oznaczają dla sytuacji w grupie D.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: I o takie wyniki na termometrach walczyliśmy. O poranku 16 w Suwałkach. Nie, akurat to 16 nie walczyliśmy. 20 w Łodzi już i 20 na południu. O to walczyliśmy, o 20. Potem będzie cieplej o 14 na termometrach. Od 24 w Koszalinie przez 31 w Łodzi do 33 na południu.
7: Suma opadów w całej Polsce dzisiaj 0. Suma zachmurzenia dzisiaj no prawie 0. Suma temperatury Łodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
7: No już te 34 na zachodnich krańcach Polski robią wrażenie.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
10: Do Polo po.
11: Codziennie dowożone superhity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus. Opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Od aktualnych ostrzeżeń dla kierowców.
2: Zablokowana jest krajowa 46 między Opolem a Nysą.
1: W prądach zdarzyły się o poranku dwa samochody, jeden z nich się zapalił.
2: Nie przejedziecie o poranku także ekspresową S5 na wysokości miejscowości Święte w Kujawsko-Pomorskim.
1: Pomiędzy węzłami Nowe Marzy i Sartowice zdarzyły się dwie ciężarówki, po czym jedna z nich stanęła w płomieniach, więc tak jak na 42 trwa akcja służb.
2: Na wtorek zaplanowane jest spotkanie premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W ten sposób potwierdzają się informacje naszych dziennikarzy. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka.
1: Wiele decyzji na kierowanym przez tego medyka oddziale miało być podejmowanych poza procedurami zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Sprawy wyjaśniają równolegle prokuratura, Rzecznik Praw Pacjenta, Stołeczny Ratusz i właśnie NFZ.
2: A temat afery w Szpitalu Południowym w Warszawie wróci w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka za pół godziny będzie szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
1: A w porannych faktach teraz transparentny król.
2: Na Wyspach jeden z ważniejszych tematów dnia. Po raz pierwszy w historii dwór ujawnił podatki płacone przez brytyjskiego monarchę.
1: Karol III zapłacił niemal 13 milionów funtów w ostatnim roku finansowym. Jego królewska mość wpłaciła te pieniądze na konto Urzędu Skarbowo-Celnego jego królewskiej mości.
2: Jak tłumaczy dwór, ujawnienie tej sumy ma unowocześnić monarchię i służyć większej przejrzystości.
1: Wczoraj ujawniono jednocześnie, że król i królowa Kamila nadal będą mieszkać w Clearance House i nie przeniosą się do Pałacu Buckingham.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Turcja honorowo ze zwycięstwem żegna się z mundialem i to zwycięstwo osiągnięte w ostatnich minutach meczu z Amerykanami.
2: W studiu Cezary Dziwiszek, dzień dobry.
4: Tak
2: zaczynamy
4: jest, dzień dobry,
2: mistrzowskie
4: witam.
2: Fakty sportowe.
4: Gol Kana Ayhana w 8 minucie doliczonego czasu gry zdecydował o tych 3 punktach dla Turków i pierwszej porażce USA w Mistrzostwach Świata. Gospodarze mieli jednak pewne awansa, Turcy wiedzieli, że jadą do domu. Z awansem w grupie D także Australia, która zremisowała z Paragwajem 0-0, zajęła drugie miejsce. Drużyna z Ameryki Południowej natomiast musi poczekać na pozostałe rozstrzygnięcia. W 1/16 finał Amerykanie zagrają z Bośnią. W grupie F blisko awansu z trzeciego miejsca jest Szwecja, mająca lepszy bilans bramkowy od Paragwaju. Nad ranem zremisowała z Japonią 1-1. Japończycy kończą wyżej w tabeli i w nagrodę zagrają z Brazylią. Grupę wygrywa Holandia, która pokonała Tunezję 3-1 i teraz zmierzy się z inną ekipą z Magrebu, Maroko, ależ to będzie mecz. Zimny prysznic zaliczyli wczoraj z kolei Niemcy, którzy co prawda wiedzieli już, że awansują, ale niespodziewanie przegrali z Ekwadorem 1-2. Kibice niepocieszeni. Sporo do poprawy. 1-2. Bardzo złe zmiany, ale gramy dalej. Wszystko jeszcze się może zdarzyć. Następnym razem UNDAF musi zagrać w pierwszym składzie. UNDAF, przypomnę, 2 golami ratował Niemców w poprzednim meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej, które wygrało z debiutantem wczoraj z Curaçao 2-0 i awansowało z drugiego miejsca w grupie. Trzeci Ekwador dał sobie nadzieję, ale musi jeszcze poczekać na komplet wyników. Mundialowy rozkład jazdy na wieczór i noc w kolejnych faktach sportowych po 8:30. Zapraszam.
5: Ach, to jest klasyk Evergreen.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Dziennikarz RMF FM ujawnia. Prywatna firma komendanta głównego Straży Ochrony Kolei została dostawcą sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji.
3: Szczegóły już za moment. Limit godzin pracy w ochronie zdrowia.
2: Jego wprowadzenie rozważa Ministerstwo Zdrowia.
3: A gościem rozmowy o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24 jest szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Zapraszamy.
2: Prywatna firma komendanta głównego Straży Ochrony Kolei dostawcą specjalistycznego sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji.
3: Jarosław Garstka w ramach swej pozasłużbowej działalności wystąpił w przetargu dla warszawskiej policji i ten wart kilkaset tysięcy złotych przetarg wygrał. Krzysztof Zasada z tymi informacjami w Faktach o 7. Dzień dobry, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
3: Czego dotyczyło postępowanie?
4: To było zamówienie obejmujące dostawę stołecznym funkcjonariuszom trenażerów strzeleckich, multimedialnych, przenośnych systemów szkolno-treningowych oraz laserowych symulatorów paralizatora. W przetargu o to zamówienie starały się trzy firmy. Wartość przedmiotu zamówienia policja oszacowała na prawie 528 tysięcy złotych. Jarosław Garstka za trenażery zaproponował najniższą cenę, niespełna 342 tysiące, dwaj kontroferenci 464 tysiące złotych oraz blisko 528 tysięcy. Komendant SOK przetarg wygrał, a Komenda Stołeczna podpisała umowę z firmą Jarosława Garstki w listopadzie zeszłego roku.
2: Krzysztofie, chyba nieczęsto się zdarza, by szef uzbrojonej formacji po godzinach dostarczał sprzęt służbom mundurowym.
4: No rzeczywiście, nie słyszałem o takiej historii, ale ten przetarg może budzić także wiele wątpliwości, szczególnie dotyczących transparentności zamówień publicznych i obrotu gospodarczego. Pojawiają się pytania o możliwy konflikt interesów szefa Straży Ochrony Kolei. Te pytania zadałem komendantowi Garstce. Słuchajcie kolejnych faktów.
3: Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia. Ta deklaracja ma związek z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Lekarz Dawid Kacprzyk, do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, miał przepracować tam średnio 331 godzin w miesiącu. Zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
3: O tym, czy minister zdrowia czuje się odpowiedzialna za ten skandal, teraz w faktach reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma sobie nic do zarzucenia i twierdzi, że państwo na te doniesienia zareagowało w sposób natychmiastowy. Podkreśla również, że od razu po ujawnieniu afery w warszawskim Szpitalu Południowym zleciła odpowiednie kontrole. Ponadto, zdaniem minister zdrowia, reakcja władz miasta na informacje o nieprawidłowościach w stołecznej placówce była właściwa.
6: Chcemy poznać wszystkie fakty. Chcemy również po zakończeniu kontroli wyciągnąć wnioski z zaistniałych sytuacji.
5: Minister zdrowia zadeklarowała, że jej resort chce zlikwidować tak zwane kominy płacowe, czyli wyjątkowo wysokie zarobki niektórych lekarzy, a także ustanowienia górnego limitu przepracowanych godzin.
2: Do tego tematu wrócimy już za chwilę w naszej rozmowie o 7. A teraz jeszcze wynik 3-2 w meczu Turcja-Stany Zjednoczone.
3: Amerykanie stracili bramkę tuż przed ostatnim gwizdkiem. Spotkanie obserwował nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, mimo porażki kibice Sakera w USA nie tracą wiary.
7: Dzień dobry, choć drużyna USA przegrała, to na stadionie w Los Angeles, ale i w strefach kibica w innych miastach Stanów Zjednoczonych zapanowała wielka radość. Narodową drużynę w Los Angeles oklaskiwała była wiceprezydent USA Kamala Harris z mężem. Na stadionie w mieście Aniołów było wiele gwiazd Hollywood, na przykład Leonardo DiCaprio. Ostatni mecz grupowy z Turcją dla drużyny USA nie miał wpływu na ich pozycję. Współgospodarze mistrzostw zapewnili sobie awans wcześniej, a kibice rozpalili wyobraźnię i widzą swoją reprezentację w finale. Kocham naszą drużynę, jestem naprawdę z nich dumna, są wspaniali.
8: Go USA!
7: Mówiła ta kobieta. Inni wskazują jednak, że to młoda drużyna i potrzebuje więcej doświadczenia.
3: Paweł Żuchowski rozmawiał z kibicami. Dziękujemy, Pawle. Równolegle rozgrywane było spotkanie w San Francisco. Australia bezbramkowo zremisowała z Paragwajem.
2: Po wieczorno-nocnych meczach znamy kolejne pary 1:16.
3: Brazylia zagra z Japonią, natomiast Holandia trafia na Maroko i to będzie na pewno mecz wagi ciężkiej.
9: Rozmowa oparta na faktach.
2: Zapraszamy na rozmowę o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Lekarskiej. Kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF24, ale słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy.
2: Dziękujemy. Premier, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej chce się spotkać z premierem. Premier dotychczas na prośbę o to spotkanie nie odpowiedział, a my już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Za godzinę gościem będzie Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Jest z nami Karwatka, jest. Proszę bardzo.
7: Karwat i Marek też.
6: Karwatka Marka, tak dokładnie.
7: I tak jak obiecałam, tak jest. Codziennie od wtorku wyższa temperatura. Dzisiaj od rana zapowiada się tak pogodnie i bez chmur. Nad morzem do 26 stopni. 28 będzie na Warmii i na Podlasiu. Aż do 33 w większości regionów. No i 34 w Lubuskiem, czyli na zachodzie kraju znowu najcieplej. Jeśli szukacie trochę ochłody, to właściwie tylko w górach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Nie było cię tu, jak Obrotowski tańczył po studiu i śpiewał ta karwatka.

0: webapark.pl.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: W Wenezueli trwa walka z czasem, której stawką jest ludzkie życie.
2: Ratownicy przeszukują gruzy, by ratować tych, którzy przeżyli wczorajsze trzęsienie ziemi. W najnowszym bilansie ofiar 235 nazwisk, co najmniej 4300 rannych i ta liczba, która w tej chwili wywołuje największy niepokój. Aż 46 tysięcy osób, których los pozostaje nieznany.
1: Dwa trzęsienia ziemi w odstępie niespełna minuty. Magnituda obu powyżej 7.
2: Do wstrząsów doszło chwilę po 18 czasu lokalnego w dniu Święta Narodowego Wenezueli, co oznacza, że w domach przebywało wtedy więcej osób niż w zwykły dzień roboczy. Jedna osoba ranna w zderzeniu busa z motocyklem o poranku w Jaśle na Podkarpaciu.
1: Tam na Krajowej 28 policja w tej chwili kieruje ruchem.
2: Curaçao żegna się z mundialem już po fazie grupowej.
1: Ale ten debiut został odebrany jako historyczny sukces.
2: Najmniejszy kraj w historii Mistrzostw Świata na swoim pierwszym mundialu zdobył pierwszy punkt, strzelił pierwszego gola po druzgocącej porażce z Niemcami 1-7, był w stanie się podnieść i zremisować 0-0 z Ekwadorem. Wierzę, że futbol należy do wszystkich i jest dla każdego. Takim przesłaniem mundial kończy czy trener Curaçao Bubiszta. A my zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
1: Za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Anna Maria Żukowska z Lewicy.
2: A już teraz
3: czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Codzienne zakupy coraz droższe.
1: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
4: Dzień dobry, kłaniam się. 5% w górę w skali roku, czyli więcej niż inflacja, tak wynika z badania agencji ASM. Porównawczy koszyk zakupowy jest już wyceniany na ponad 300 zł w każdej sieci sklepów. Średnia cena to 331 zł, ale jest szansa, by robić zakupy nieco taniej.
5: Warto zwrócić uwagę na duże różnice cen między sieciami handlowymi. Ponad 150 zł różnicy między koszykiem opartym na minimalnych i maksymalnych cenach tych samych produktów w badanych lokalizacjach pokazuje, że miejsce zakupów ma realny wpływ na domowy budżet.
4: Wylicza Kamil Kruk z agencji ASM, a jeśli planujecie zakupy w zbliżający się weekend, przypominamy, najbliższa niedziela jest handlowa. Handlowej niedzieli do prowadzenia działalności nie potrzebują stacje paliw. Na nich już w ten weekend spodziewane podwyżki są z zmiany cenników w rafineriach. Po kilku dniach stabilizacji stawek na pylonach teraz mogą pójść w górę. Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Na szczęście podwyżki nie powinny być dotkliwe w granicach kilku groszy za litr. Ale możemy pytać, dlaczego tak się dzieje, skoro ropa tanieje? Bo podrożał dolar. A to w tej walucie rozliczany jest ten surowiec. Dla nas oznacza to droższe tankowanie. O poranku kurs amerykańskiej waluty z kolejnymi wzrostami. W tej chwili kosztuje 3 zł 76 groszy. Podobnie euro, także rośnie 4,28, frank szwajcarski po 4,65, funt brytyjski 4,97.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To będzie piękny dzień z RMF FM.
6: RMF FM. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Was fakty, a te przygotowali i przedstawią Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
2: 19-latek był sprawcą ataku w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju.
3: On zranił 4 osoby, stan 3 rannych lekarzy określają jako poważny.
2: Potem ciąg dalszy sprawy prywatnej firmy komendanta głównego Straży Ochrony Kolei.
3: Ona była dostawcą specjalistycznego sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji.
4: Moja oferta była najniższa.
2: A w porannej rozmowie w RMF FM za chwilę Anna Maria Żukowska z Lewicy.
3: Zapraszamy, zaczynamy. Fakty o 8. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatycznego zdarzenia, do którego doszło wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju.
2: Młody mężczyzna zaatakował nożem pacjentów i personel. Ranne są 4 osoby. Ich stan wczoraj lekarze określali jako stabilny.
3: A w porannych faktach reporterka RMF FM Anna Krapaczek. Aniu, napastnik został zatrzymany. Co o nim w tej chwili wiemy?
5: To 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, obywatel Polski. Nie wiadomo na razie, jakie były motywy jego działania. Policja wieczorem nie informowała też, czy był trzeźwy. Około 18 mężczyzna wszedł do szpitala i na oddziale gastrologii zaatakował nożem 2 pacjentki oraz pielęgniarkę i kierownika oddziału, który obezwładnił 19-latka. To właśnie lekarz i pacjentki mają najpoważniejsze obrażenia.
6: Rany są poważne, mówimy o ranach kłutej klatki piersiowej penetrujących do jamy opłucnowej z uszkodzeniem płuc u trojga z tych osób.
5: Pielęgniarka została zraniona w rękę, mówił Artur Ploch, kierujący oddziałem chirurgii ogólnej i onkologicznej w Jastrzębskim Szpitalu.
3: Nie doszło do złamania prawa, przepisy mi tego nie zabraniają, nie mam sobie nic do zarzucenia, tak mówi komendant Straży Ochrony Kolei. W ten sposób Jarosław Garstka odnosi się do informacji reportera RMF FM, że jego prywatna firma wystąpiła w przetargu na dostawę trenażerów strzeleckich dla Komendy Stołecznej Policji i ten przetarg wygrała.
2: Krzysztof Zasada z nami o poranku. Ponownie, jakie argumenty daje komendant?
7: Gdy został szefem, SOK zgłosił, że ma firmę, nie obejmują mnie zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, mówił. Przekonywał też, że nie ma żadnych wątpliwości dotyczących konfliktu interesów czy braku transparentności swego postępowania. Przetarg publiczny jest najbardziej przejrzystą formą dokonywania zakupów, dodał komendant.
4: Moja oferta była najniższa. Policja zaoszczędziła dzięki temu 200 tysięcy, że złożyłem ofertę.
7: Nie zamierza już jednak startować w przetargach, bo jak mówił, nie dawać pożywki tym, co stawiają mu zarzuty.
4: Nie znajduję uzasadnienia dla tych zarzutów. Wszystko odbywa się w zgodzie z prawem, ale potrafię analizować sytuację, w której się znajduję i w takich przetargach udziału brał nie będę.
7: Firma komendanta na tym kontrakcie zarobiła 10% wartości oferty, więc 34 tysiące brutto.
3: Ukraina w nocy wykorzystała do ataku na Rosję największą liczbę dronów w tym roku, a potwierdzeniem informacje Ministerstwa Obrony w Moskwie. Resort utrzymuje, że obronie powietrznej udało się zestrzelić 660 bezzałogowców.
2: Z kolei Ukraińcy informują, że ich drony zaatakowały Moskwę i region stołeczny. Po nalocie płoną też zakłady azotowe w obwodzie tulskim. Eksplozje słychać było także na Krymie.
8: Gospodarz porannej rozmowy w RMF FM zaprasza.
3: Tym gospodarzem Tomasz Telikowski i w studiu już jego gość.
2: Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry, moim gościem jest Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy. Witam pani poseł.
10: Dzień dobry państwu.
9: Lewica jak Brutus przeciwko Cezarowi, znaczy przepraszam, prezydentowi Trzaskowskiemu?
10: Lewica w Warszawie podjęła decyzję o nieudzieleniu prezydentowi absolutorium. Nie jesteśmy w koalicji, w samorządzie warszawskim, w Radzie Miasta, więc to nie jest jakiś gest
9: Ale Rafał Trzaskowski nieoczekiwany. Wczoraj tak się gęsto tłumaczył, nie przekonał pani? Nie przekonał radnych Lewicy?
10: No nie za bardzo się tłumaczył, bo za niego się raczej tłumaczyli jego wiceprezydenci.
9: Ale
10: to tłumaczenie polegało na odczytywaniu stron z Wikipedii, na czym polega triaż i jakie ma kolory.
9: No i fantastyczne tłumaczenie, a ze Szpitala Południowego się nie próbowali wytłumaczyć? Pani siedziała na całych tych obradach, więc jakby...
10: No nie na całych, ale tak do 15 siedziałam, słuchałam tych wystąpień i one nie były przekonujące. Myślę, że nie tego oczekiwali mieszkańcy, bo oczekiwali po prostu jasnej odpowiedzi na pytanie, co się tam stało i co zawiodło, bo przecież zawiodło. Skoro nie wykryło tego żadna komórka, żaden audyt, tylko wykryli to dziennikarze.
9: A może wykryła, tylko tak nie zareagowano.
10: No to jeszcze gorzej by było, więc ja nie chciałabym stawiać takiej tezy, ale była i rada nadzorcza tego szpitala i był audyt i kontrole i według pana prezydenta wszystko było okej, do momentu, w którym po prostu dowiedział się z kanału Zero, że jednak nie było okej.
9: Z kanału Zero się dowiedział prezydent, że...
10: No właśnie chyba to jest problem, bo tak pokazuje korelacja czasowa i to, że te jego decyzje, które były, nie zaprzeczam, bardzo trafne, szybkie i jednoznaczne, odwołanie Rady Nadzorczej, zakaz wprowadzony pracy, ale niestety nie we wszystkich radach nadzorczych, tylko tych spółek medycznych, ale one nastąpiły.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Rada Miasta nie jest sądem i nie możemy tego w ogóle w żaden sposób oceniać.
2: Ale politycznie? Znaczy, politycznie można chyba oceniać.
1: No według niego chyba w ogóle nie.
2: I nie przekonał pani?
1: Nie. No dlatego tak
2: zagłosowaliśmy. Co się wydarzyć, znaczy nie, no bo jakby pytanie brzmi, no okej, mają większość, przegłosowali i co, i tak się skończy ta sprawa? Prezydent, wiceprezydenci, no wszyscy ci, którzy politycznie za to odpowiadają, przynajmniej politycznie.
1: Nie wydaje mi się, że tak się skończy, też dlatego, że dzisiaj ukazał się sondaż zaufania dla polityków i Rafał Trzaskowski zaliczył w nim dramatyczny spadek.
2: No ale na razie prezydentem jest i wygląda na to, że do końca tej kadencji może nim być.
1: Słyszysz jakieś głosy co do referendum.
2: A Lewica poprze referendum?
1: Lewica jeszcze nie zajęła stanowiska w tej sprawie, bo to jest temat świeży. Tu będzie decydował Zarząd i Rada Warszawska Nowej Lewicy. Ustosunkujemy się w odpowiednim momencie do tego.
2: Ale pani zdaniem to jest dobry pomysł, referendum w tej sprawie, pani poseł?
1: Na ten moment nie mogę udzielić odpowiedzi, dlatego że jeszcze nie odbyliśmy obrad w tej sprawie.
2: Ale ma pani jakąś opinię? To, że nie ma obrad, to nie znaczy, że nie ma pani opinii.
1: Zbiera się, kumuluje się dużo takich negatywnych rzeczy, bo to nasze głosowanie nie wynikało tylko, znaczy ta kwestia Szpitala Południowego, nieprawidłowości w nim, niewykrytych przez same organy kontrolne miasta, nie była jedyną rzeczą, która zdecydowała. To są też plany miejscowe, to jest też przygotowanie miasta do zmian klimatycznych. To są kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego, który radni Koalicji Obywatelskiej wykorzystują tak naprawdę dla siebie i pod pozorem składania projektów przez mieszkańców przepychają swoje własne.
2: To jest też bardzo poważny zarzut.
1: Znany, no i dosyć obiektywny, bo można sprawdzić, kto jest wnioskodawcą w tym budżecie obywatelskim, tylko potem w tym budżecie nie znajdują się pieniądze i nie są realizowane inne projekty, które były zgłaszane przez prawdziwych obywateli, nie będących jednocześnie radnymi.
2: Dobrze. A co powinien zrobić premier, pani zdaniem, pani poseł? To znaczy, co powinien... No, oczywiście prezydenta Warszawy nie może się pozbyć, bo to mogą zrobić mieszkańcy, jeśli zorganizowane zostanie referendum. Ale co się powinno wydarzyć w tej sprawie, pani zdaniem, politycznie?
1: To jest zastępca pana premiera przecież w jego partii, więc panowie powinni sobie chyba szczerze porozmawiać, ale to nie jest też kwestia, która dotyczy tylko Warszawy i pana prezydenta Trzaskowskiego, bo nieprawidłowości są w różnych szpitalach i wszędzie się zdarza w kraju, że ktoś pracuje tyle godzin, ile trudno sobie wyobrazić, że można nie spać i to przeżyć. Więc nie, są potrzebne systemowe zmiany.
2: Mecenas Zibuła powiedział, że to standard. On 16 godzin pracował.
1: To ja gratuluję zdrowia, naprawdę, ale akurat zarobki mecenasów wyglądają dokładnie tak samo, to znaczy dostaje się fakturę z wymienioną liczbą godzin i trzeba w to uwierzyć, że faktycznie prawnicy poświęcili tyle to i tyle godzin, ile jest na fakturze, żeby się zastanowić nad sprawą. Ale to nie dotyczy zdrowia ludzi i to nie dotyczy usług publicznych.
2: Dobrze, ale ja wrócę jednak do pytania, kto powinien za to powiedzieć. Ministra zdrowia powinna zrezygnować ze stanowiska, zostać odwołana? To jest porażka premiera?
1: Kto by nie był ministrem zdrowia, to ja mu bardzo współczuję, bo to nie jest kwestia nazwiska, to jest kwestia i sposobu finansowania ochrony zdrowia i systemowych zmian, które jak słyszę dzisiaj u państwa w RMF-ie, też szef NIL-u już kontestuje. To znaczy jeszcze wczoraj mówił, że nadeszła wiekopomna chwila i jednak trzeba się przygotować na te zmiany i trzeba wprowadzić limit godzinowy, ale chyba skonsultował się ze swoim środowiskiem, a raczej środowisko zadzwoniło do niego i powiedziało, że chyba mówi w swoim imieniu, bo dzisiaj już mówił kompletnie inaczej. Mówił, że nie, zrobimy... wszystko, żeby zastopować tą ustawę.
2: No, pójdą do sądów europejskich, ale to jest ich prawo święte, żeby to zrobić.
1: Ależ
2: pytanie,
1: oczywiście.
2: Czy politycy się na to zdecydują, bo jest krótko do wyborów, powiedzmy w ten sposób. Półtora roku to nie jest na tyle długo, żeby zaczynać jakąkolwiek reformę.
1: No ale kiedyś trzeba zacząć. Ja się zgadzam z tym, że ona powinna być rozpoczęta już na początku rządów i że nie ma co zwlekać. Tak się nie stało, ale teraz można tylko naprawić ten błąd i zrobić tę reformę, bo naprawdę widzimy te nastroje społeczne. Jeżeli ktoś ich nie widzi, to ma klapki na oczach i to się skończy bardzo źle.
2: Tu stawiamy kropkę i za chwilę wrócimy do tematu reformy, ale także do tematu tego, kto powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za sytuację, nie tylko w Szpitalu Południowym. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
3: Przewodnicząca Klubu Lewicy, wciąż w studiu RMF FM, ciąg dalszej rozmowy w informacyjnym radiu RMF 24.
4: Rafał Trzaskowski od ponad 6 godzin z absolutorium i wotum zaufania.
3: Przeciw prezydentowi głosował Klub Lewica, Miasto jest nasze wspólne jutro i Klub Prawa i Sprawiedliwości w warszawskiej Radzie Miasta.
4: Fakty i mistrzostwa.

0: Wszystkie fakty sportowe o 8.30.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Mistrzowskie fakty pogodowe. Ma dla nas Magdalena Kawadmarek.
5: I szukam na mapach najcieplejszego miejsca w Polsce. Wygląda na to, że będą to dzisiaj żary w Lubuskiem. I ewidentnie ta nazwa miejscowości zobowiązuje, bo faktycznie żar będzie. 34 stopnie, pełne słoneczko. I to właśnie też w żarach i w okolicach jest szansa na 41 stopni w niedzielę. Zobaczymy, czy ten rekord ciepła faktycznie padnie. A dzisiaj na pozostałych obszarach kraju do 33 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
4: A my mówimy wam, korzystając z okazji, z tego, że to już 8.12, mówimy wam takie po prostu ludzkie.
6: Słuchacie RMF Depesz Mode.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Czy po aferze z warszawskim szpitalem południowym Rafał Trzaskowski może podzielić los odwołanego prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego?
2: Referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy nie wyklucza Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy.
3: Ta kwestia szpitala południowego, nieprawidłowości w nim niewykrytych przez same organy kontrolne miasta, nie była jedyną rzeczą. To są też plany miejscowe, to jest też przygotowanie miasta do zmian klimatycznych. To są kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego, który radni Koalicji Obywatelskiej wykorzystują tak naprawdę dla siebie i pod pozorem składania projektów przez mieszkańców przepychają swoje własne.
1: Cała rozmowa z Anną Marią Żukowską jest na rmf24.pl. Zderzenie dwóch samochodów na Krajowej 16 w pobliżu miejscowości Buniaki w Warmińsko-Mazurskiem.
2: To jest odcinek Orzysz-Ełk. Tam w tej chwili przejechać można tylko wahadłowo. A w faktach teraz pytanie o Taylor Swift. Pytania nie dotyczą problemów z nową płytą, ale ewentualnego ślubu amerykańskiej królowej popu młodego pokolenia z gwiazdą futbolowej ligi NFL, Travisem Kelce.
1: Czy ten ślub związany będzie z Dniem Niepodległości, 4 lipca?
2: A dojdzie do niego w nieprzypadkowym miejscu, nowojorskiej Madison Square Garden?
1: Lawina plotek ruszyła po tym, jak urzędnicy miejscy potwierdzili, że ktoś złożył wniosek o pozwolenie na zamknięcie ulicy przed nowojorską halą.
2: A potem rzeczniczka biura burmistrza Nowego Jorku potwierdziła, że na początku czerwca złożono wniosek o pozwolenie na zamknięcie dróg wokół Madison Square Garden od 2 do 4 lipca. New York Times informuje również, że kilku graczy Kansas City Chiefs, czyli drużyny Travisa Kelce, zarezerwowało pokoje hotelowe w pobliżu hali.
1: Zatem ślub w Madison Square Garden, historią miłosną najskrytszych marzeń Taylor Swift.
2: W centrum Manhattanu, w czasie obchodów Święta Niepodległości, podczas imprezy America 250 i Mistrzostw Świata w piłce nożnej, spokojnie na pewno nie będzie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Przed nami kolejne mundialowe rozstrzygnięcia. Wieczorem i w nocy grają kolejne 3 grupy.
1: Zaczynamy fakty sportowe. Cezary Dziwiszek.
5: Dzień dobry, witam. W grupie I wieczorem spotkanie Norwegii z Francją, reklamowane jako starcie Erlinga Haalanda z Kylianem Mbappé. Obie reprezentacje mają już pewny awans, więc walka będzie o pierwsze miejsce w grupie.
6: Na papierze to Francja jest faworytem, ale mogą Norwegowie zrobić niespodziankę, przysporzyć wiele, wiele emocji, więc nie widzę powodu, dla którego mogliby nie wygrać.
5: Ocenia Grzegorz Krychowiak. Pierwszy gwizdek 21. W drugim meczu Senegal zagra z Irakiem. O 2 w nocy grupa H, Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią, a dzielna Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską. Nad ranem o 5 Egipt zagra z Iranem, Nowa Zelandia z Belgią, to w grupie G. Dzisiaj o 11 losowanie drabinki Wimbledonu. Pierwszych rywali i potencjalnych kolejnych pozna 6 polskich singlistów, w tym Iga Świątek i Maja Chwalińska. Nasi siatkarze z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów pokonali w Gliwicach Turcję 3-2. To był już 5 z rzędu tiebreak czerwonych w tegorocznych rozgrywkach.
7: No my też byśmy chcieli przerwać tą pasę 5-setową, ale mimo wszystko był to ciężki mecz. Myślę, że jesteśmy taką drużyną, że każdy tutaj przychodzi i po prostu chce nas pokonać i wrzucają wszystko, co mają.
5: Mówił środkowy Bartłomiej Lemański. Dziś biało-czerwoni odpoczywają, a jutro zmierzą się z Niemcami. Kończymy smutną informacją ze świata siatkówki. W wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarł były selekcjoner naszej kadry Daniel Castellani. Argentyńczyk zdobył z biało-czerwonymi Mistrzostwo Europy w 2009 roku.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Słuchacie RMF Depesz Mode.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: This is deeper and deeper.
1: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
2: Pan Tomasz Staniszewski, zapraszamy i polecamy.
3: W faktach RMF FM polsko-niemiecki spór o gędzę,
4: czyli gęsi.
3: Chodzi o certyfikat dla polskiej gęsi owsianej.
4: Potem otwarcie trasy kaszubskiej.
3: Ważnej drogi w Pomorskiem, ważnego także wakacyjnego szlaku, który mocno skraca drogę między Gdańskiem i Szczecinem.
4: A zaczynamy od informacji sprzed chwili. To nowe fakty na temat nożownika z Jastrzębia Zdroju. Przekazujemy pilną informację od naszej śląskiej reporterki.
3: 19-latek, który w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju ranił nożem 4 osoby, był pod wpływem narkotyków.
4: Ten temat na pewno wróci w kolejnych faktach.
3: A teraz polsko-niemiecki spór o gęś.
4: Niemcy wstrzymały przyznanie Polsce unijnego certyfikatu dla polskiej gęsi owsianej, czyli tuczonej owsem. To jest jeden z najbardziej znanych polskich produktów drobiarskich.
3: Jak ustaliła nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borglinon, Berlin złożył oficjalny sprzeciw wobec przyznania Polsce unijnego chronionego znaczenia geograficznego dla polskiej gęsi. Kasia razem z nami w faktach. Kasia, jak Niemcy argumentują swoje stanowisko?
5: Jak ustaliłam nieoficjalnie, Niemcy kwestionują sposób produkcji polskiej gęsi owsianej. Twierdzą, że karmienie owsem nie jest wyłącznie polską tradycją. Polscy drobiarze przekonują jednak, że w grę wchodzą przede wszystkim pieniądze. Do Niemiec trafiają 2/3 polskiego eksportu gęsiny, a unijny certyfikat jeszcze bardziej wzmocniłby pozycję polskich producentów. I tego obawia się Berlin. Teraz Komisja Europejska będzie chciała doprowadzić do porozumienia między Polską a Niemcami. Jeśli to się nie uda, o losie polskiej gęsi owsianej zdecyduje Bruksela. To pierwszy od lat tak poważny spór o polski produkt regionalny od słynnej wojny o oscypka ze Słowacją czy batalii o kabanosy z Niemcami i Czechami.
4: Więcej o sprawie nasza dziennikarka pisze na rmf24.pl. A teraz w faktach ważna informacja dla kierowców.
3: Lada moment. Oficjalnie otwarty zostanie ostatni odcinek trasy kaszubskiej. On skróci drogę z Gdańska do Szczecina o 1,5 godziny.
4: W porannych faktach RMF FM teraz nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, przed wakacjami kierowcy powinni być zadowoleni.
6: A przede wszystkim kierowcy wreszcie przejadą całą trasę kaszubską bez zjeżdżania na lokalne drogi. Na ten moment mieszkańcy regionu czekali od lat. Otwarty dziś ponad 40-kilometrowy odcinek między Słupskiem a Leśnicą domknął trasę S6 od Trójmiasta aż do Szczecina. Od dziś w sumie ma 380 km i łączy największe miasta północnej Polski. Szczecin, Koszalin, Słupsk oraz Trójmiasto. Na nowej drodze zyskają także nadmorskie miejscowości. Łatwiej będzie dojechać m.in. do Łeby, Ustki, Jarosławca czy Darłowa. A to ważne, zwłaszcza przy rozpoczynających się właśnie wakacjach.
4: Dzisiaj w szkołach ostatni dzwonek, po którym dla milionów uczniów w całej Polsce zaczynają się wakacje.
3: My na uroczystym zakończeniu roku szkolnego jesteśmy w niewielkiej szkole w Okleśnej, niedaleko Alwerni w Małopolsce. Tam jest nasz wóz satelitarny. Na miejscu reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maczku, witamy w faktach.
7: Dzień dobry.
3: Wszystko
7: dzień dobry.
3: Już gotowe? Dzieciaki na miejscu?
7: Tak jest, wszystko gotowe. Przed budynkiem szkoły, w cieniu drzew, no bo już jest tutaj dość gorąco, zaczęła się właśnie ta uroczysta część zakończenia roku szkolnego. Stanęło tu, uwaga, biuro podróży. Nietypowe, bo takie, które wysyła ósmoklasistów w świat. Szkołę podstawową imienia Paderewskiego kończy dziś 8 uczniów i plany mają szerokie. Gdzie idziecie do szkoły?
8: Do Trzebini, do ekonoma.
7: I jaka klasa, o jakim profilu?
8: Technik spedytor.
7: Czymś zajmuje się technik spedytor?
8: Spedycją międzynarodową.
7: Co to jest spedycja międzynarodowa?
8: Ciężarówkami.
7: Wozi się różne rzeczy.
8: Dokładnie.
9: Chcę iść do Krakowa na programistę.
10: No, idę do szkoły, do technikum.
7: I jaki profil klasy?
10: Porty i terminale.
7: Tak mówili uczniowie 8 klasy ze szkoły w Okleśnej. Tu za chwilę uroczyste wciągnięcie flagi Polski na maszt, a potem m.in. młodsi koledzy uczniów, z którymi rozmawiałem przed chwilą, pożegnają ich przed wakacjami. Wszyscy odbiorą świadectwa, dostaną nagrody za dobrą naukę przez cały rok. Z Okleśnej w Małopolsce, Maciej Sołtys.
11: Cuda i dziwy w faktach RMF FM.
4: Takich kolejek do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego chyba jeszcze nie było.
3: Tłum mieszkańców od świtu stoi przed szklarnią, by zobaczyć dziwidło olbrzymie, które zakwitło wieczorem.
4: To jest niezwykła roślina, która zadziwia nie tylko wielkim kwiatostanem, ale także zapachem padliny.
3: Na miejscu nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
12: Tak, do szklarni wchodzą kolejne osoby. To kwitnienie zdarza się raz na 7-10 lat we Wrocławiu. Ma miejsce po raz pierwszy od tego momentu. Ogród jest otwarty bez przerwy. W nocy kolejka wynosiła nawet kilkaset metrów. Teraz na wejście trzeba poczekać około godziny, ale jak mi mówią mieszkańcy, warto.
13: Niesamowite, ale czuć już zapach.
12: Jaki to jest zapach?
0: Jedna pani tam przy sam dźwidle podsumowała, że to takie śmieci już gotowe do wyniesienia.
12: Chciało wam się wstać tak rano, żeby to zobaczyć i poczuć?
0: No jest to chyba wydarzenie przynajmniej tygodnia, jeśli nie miesiąca we Wrocławiu. Następny raz zakwitnie pewnie za jakieś 5 lat. I tak lepiej było rano, czekaliśmy tylko około godziny. Z tego co wiem, w nocy kolejki były na 3-4 godziny.
12: Ten zapach nie jest już tak intensywny jak wczoraj, ale to ostatnia szansa, by poczuć go na

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, bądź zowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM. To co najważniejsze zebrali dla nas Magdalena Wojtoni i Tomasz Staniszewski.
2: Zaczynamy od nowych faktów w sprawie ataku nożownika. On poważnie ranił 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju.
3: Mężczyzna był pod wpływem środków narkotycznych.
4: Naczelna Rada Lekarska chce, żeby prezydent zawetował ustawę, która pozwala sprawdzić zarobki lekarzy na podstawie ich numerów PESEL.
2: Medycy będą apelować o to do Karola Nawrockiego.
4: Świadectwo odebrane, można już odpoczywać.
2: Uczniowie w całym kraju zaczynają wakacje. Stabilny stan zdrowia osób rannych we wczorajszym ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie informacje przekazano przed chwilą na trwającej właśnie w szpitalu konferencji prasowej.
4: Do ataku doszło wczoraj wieczorem na terenie placówki.
5: Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony w oddziale torakochirurgii i w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut zostanie tamże przewieziony. Jego stan jest obecnie stabilny, ale uznaliśmy, że korzystniejszą metodą leczenia będzie leczenie torakochirurgiczne.
2: Torakochirurgia, czyli chirurgia klatki piersiowej, dodaje Artur Ploch, doktor ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju.
4: Wiadomo, że 19-letni napastnik był pod wpływem narkotyków. Jakich, to wyjaśni badanie krwi.
2: Naczelna Rada Lekarska będzie apelować do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie ustawy, która pozwolić ma sprawdzać zarobki medyków na podstawie ich numerów PESEL.
4: Te przepisy wieczorem przyjął Senat. To nagłe przyspieszenie prac to jest efekt wątpliwości, które dotyczą warszawskiego lekarza Dawida Kacprzyka. Ten medyk bez specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
2: W przedpołudniowych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Witam. Dzień
2: dobry. Ale dlaczego lekarze chcą, by prezydent zawetował te przepisy?
6: Uważają, że ta ustawa narusza ich ważne dane. Tak przekonuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
7: Użyjemy wszelkich dostępnych nam środków, żeby zablokować tę szkodliwą ustawę albo wprowadzić zapisy chroniące nasze dane. Dlatego będziemy przekonywać pana prezydenta. Jeżeli to nie będzie skutkowało, oddamy sprawę do Trybunału Konstytucyjnego i instytucji unijnych.
6: Zapytałem o te wątpliwości lekarzy, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego. To właśnie ta rządowa agencja ma zbierać dane o zarobkach.
8: Ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób i tego, ile pracują. Natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
6: I właśnie na podstawie tych danych resort zdrowia chce proponować zmiany dotyczące na przykład górnego limitu zarobków lekarzy.
2: Dla milionów uczniów w całym kraju zabrzmi dziś ostatni dzwonek, po którym zaczynają wakacje.
4: Uroczyste zakończenie roku obserwujemy dzisiaj w niewielkiej szkole w Okleśnej w Małopolsce.
2: I choć chwila była podniosła, to ci najmłodsi uczniowie i ci, którzy im towarzyszą myślami, zdecydowanie są już na wakacjach.
9: Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor.
10: Do Tunezji.
11: Do Tunezji, tak?
10: Długi las.
11: Tam jest dużo piasku chyba.
10: Tak jest, na plaży.
11: Czy ty będziesz tęsknić za swoimi kolegami?
10: Nie.
11: Dlaczego?
10: Bo jeden pójdę do mojej klasy.
11: Potem wrócisz do swojej klasy, tak?
10: Tak.
12: Trochę tak, będę tęsknić.
11: Zżyłaś się z nimi? Ile masz osób w klasie?
12: Łącznie ze mną mam 11 osób.
11: Słuchaj, a jakie masz plany na wakacje?
12: Jeszcze nie wiem, ale raczej spędzę z rodziną.
4: Z uczniami szkoły podstawowej w Okleśnej w Małopolsce rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
13: To także są fakty.
2: Jeżeli mamy negocjować, to wolimy z kobietą. Tak przynajmniej pokazują najnowsze wyniki badań naukowych.
14: Naukowcy z Cornell University i Uniwersytetu w Berkeley przeprowadzili z udziałem studentów serię eksperymentów. Uczestnicy regularnie oceniali swoich losowo przydzielonych partnerów negocjacyjnych pod kątem budowy zaufania, sprawiedliwości, umiejętności słuchania oraz komunikacji. Kobiety uzyskiwały wyższe noty niemal w każdej z tych kategorii.
4: Mm-hmm. W studiu z nami Grzegorz Jasiński. Poprowadzono też online.
14: Wyniki były takie same, nawet gdy uczestnicy nie znali płci swego rozmówcy i tu kobiety były oceniane wyżej. Co ciekawe, kluczowe znaczenie miał fakt, że kobiety zdawały się częściej akceptować propozycje składane przez drugą stronę. Ale było to tylko wrażenie, bo ich postawa nie wpływała negatywnie na osiągane wyniki finansowe, uzyskiwały podobne efekty ekonomiczne jak mężczyźni. Strategicznie zyskiwały nie dzięki lepszym wynikom pojedynczych transakcji, lecz dzięki temu, że były częściej zapraszane do kolejnych rozmów.
4: A my zapraszamy do kolejnych faktów o 11.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Słuchacie RMF Depeche Mode.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: RMF On. Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Już prawie godzina 11, a w studiu faktów Ewa Kwaśny, witamy.
2: Jestem, melduję się. Lekarze pracujący nieprzerwanie nawet przez 70 godzin. Nieprawidłowości przy zakupach aparatury medycznej. To tylko niektóre ustalenia NIK-u po sprawdzeniu funkcjonowania 10 szpitali klinicznych. Jakie jeszcze wnioski znalazły się w tym raporcie, o tym dziennikarz RMF FM. Potem nowe fakty w sprawie 19-latka, który zranił nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Mamy też ważne informacje dla mieszkańców Olsztyna. Koniecznie posłuchajcie też faktów kulturalnych RMF FM. Łamanie norm odpoczynku to główny problem, który Najwyższa Izba Kontroli wykryła w szpitalach klinicznych. Przed chwilą NIK opublikowała nowy raport na ten temat. Wnioski dotyczą 10 szpitali klinicznych, m.in. w Białymstoku, Krakowie, w Rzeszowie, w Warszawie i w Lublinie. Treść raportu poznał już nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze zwraca w nim uwagę?
3: Łamanie norm odpoczynku wykryto w 9 na 10 skontrolowanych placówek. Rekordowy przypadek to ciągła praca lekarza przez 70 godzin i 10 minut, czyli przez prawie 3 doby. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Kolejny wniosek jest taki, że 75 medyków pracowało przez ponad 24 godziny. Przyczyny to brak lekarzy i pielęgniarek, a także nagłe zachorowania wśród personelu. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się dzisiaj do Ministerstwa Zdrowia z informacją, że potrzebna jest szybka reakcja. Resort, jak ustaliłem, na razie rozważa wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy pracujących na kontraktach, czyli poza etatem, a ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść najwcześniej za kilka tygodni.
2: 19-latek, który zranił nożem 4 osoby w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju, nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne. Jak informowaliśmy już w faktach, był pod wpływem narkotyków. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek jest przed Jastrzębskim Szpitalem. Aniu, co jeszcze przekazuje policja w tej sprawie?
4: Motywy działania tego młodego mężczyzny wciąż nie są znane. Prokurator zdecyduje, kiedy zostanie on przesłuchany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt z jego bliskich nie przebywał w Jastrzębskim Szpitalu w chwili ataku. 19-latek był pod wpływem narkotyków.
5: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi.
4: Halina Semik, rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju, poinformowała, że przesłuchiwani są świadkowie.
5: Świadków było kilku, dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani, policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
4: Stan rannych, dwóch pacjentek, lekarza i pielęgniarki jest stabilny. Z Jastrzębia-Zdroju Anna Kropaczek.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Olsztynie mogą wystąpić problemy z systemem kolejkowym i stroną internetową. Na linii nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotr, jaki jest powód tych utrudnień?
7: W pomieszczeniu serwerowni zepsuła się klimatyzacja. Trwają prace naprawcze, ale jak usłyszałem od rzecznika ratusza Patryka Pulikowskiego, kto planował dzisiaj załatwić jakieś sprawy urzędowe, lepiej, żeby to przełożył na poniedziałek.
8: Nie mamy pewności, czy uda nam się przywrócić działalność tych wszystkich systemów jeszcze dzisiaj.
7: Nie ma natomiast problemów w innych miejskich placówkach.
2: Dzisiaj koniec roku szkolnego. Rozpoczynają się upragnione wakacje dla blisko 5 milionów uczniów i zaczynają zorganizowane wyjazdy na kolonie i wycieczki. Policja przypomina rodzicom, że warto prosić o sprawdzenie stanu technicznego autokaru, który ma zawieźć ich dzieci do miejsca wypoczynku.
9: Oczywiście doświadczenie uczy jak najbardziej, że warto takie kontrole zgłaszać. Zdarzały się przypadki w ciągu ostatnich kilku lat, że na przykład został podstawiony autokar, który był niesprawny, lub na przykład kierujący, który miał zawieźć dzieci na kolonie, był po prostu w stanie nietrzeźwości.
2: Tłumaczyła nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. I czas już na fakty kulturalne RMF FM, w studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Jestem, dzień
2: Kasiu,
10: dobry.
2: Piątek, prawda? Czyli
10: tak.
2: Kinowe premiery
10: nowe
2: weekendu masz
10: dokładnie.
2: Dla nas.
10: Supergirl to młodsza kuzynka Supermana. Towarzyszy jej psi przyjaciel o imieniu Krypto. Główną rolę gra Millie Alcock. Jakie przesłanie do fanów ma aktorka?
11: I hope that they...
10: Mam nadzieję, że wiele wyniosą z tego filmu, że poczują się pewniej będąc sobą, że nauczą się przyznawać do błędów, no i czerpać siłę z własnej wrażliwości, mówiła aktorka na premierze w Nowym Jorku. Jason Momoa gra w filmie Supergirl Lobo, kosmicznego łowcę nagród. Samotny pasterz kontra gigantyczny deweloper. Włoski film Takie jest życie też dziś wchodzi do naszych kin. To jest opowieść o lojalności, o ojcowiźnie z jedną z najpiękniejszych plaż Sardynii w tle. Filmy, ale także koncerty i spotkania z twórcami są w programie Spotkań Niezwykłych. Festiwal zaczyna się dziś w Sandomierzu. Nagrody odbiorą w tym roku Robert Więckiewicz i Janusz Zaorski. Po każdym filmie reżysera będzie spotkanie z nim.
12: To będzie piękna okazja, żeby porozmawiać z Januszem Zaorskim na temat kina, filmu, ale też tego wszystkiego, co Państwu tylko przyjdzie do głowy.
10: Zapewnia Maria Ślepowrońska z festiwalu Spotkania Niezwykłe od dziś do 4 lipca.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A propos wydarzeń kulturalnych, niebawem otworzymy wakacje premierową piosenką Zakopane.

Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.

Szukasz nowoczesnych okien i drzwi na lata? TPU Dach z Koszalina się poleca. Jesteśmy producentem okien PCV i aluminium, drzwi, fasad oraz ogrodów zimowych. Realizujemy projekty dla dużych wykonawców i klientów indywidualnych. Przyjdź do nas. Koszalin Gnieźnieńska 163. TPU Dach. Solidne rozwiązania dla każdej inwestycji. TPU Dach EU.

0: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Odkryj nej.
1: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.

Słuchacie RMF Depeche Mode.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Wydania faktów RMF FM. W samo południe jest z nami ponownie Ewa Kwaśny.
2: Jestem i zapraszam. Personel i pacjenci ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, w którym wczoraj 19-latek zranił nożem 4 osoby, mogą skorzystać z opieki psychologa. Mamy też nowe informacje dotyczące ataku tego nożownika. Potem sprawa przetargu dla policji, który wygrała prywatna firma komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Karambol na autostradzie A6, są utrudnienia. A na koniec zaproszenie do małopolskiej Alwernii. Tam w niedzielę wiele atrakcji. Nóż kuchenny o długości 15 cm. To narzędzie, którym 19-latek zranił 4 osoby w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Szpital, poza oddziałem gastrologii, na którym doszło do ataku, pracuje normalnie. Personel i pacjenci mogą skorzystać z opieki psychologa.
3: Jest bardzo duży stres. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas. To, że to był oddział gastrologiczny, to jakiś przypadek. Opieka psychologa jest zapewniona również dla każdego, kto uzna, że takiej pomocy potrzebuje, i szpital zapewnia to także personelowi. Podobnie jak oczywiście pacjentom i rodzinom pacjentów.
4: Po prostu to jest niewiarygodne, żeby takie coś się stało. Nie?
5: Dla mnie to jest ogromna tragedia.
6: W szpitalu powinno być bezpiecznie.
5: Bezpiecznie powinno być w szpitalu, a tu właśnie.
7: Może inaczej, to nie jest pierwszy przecież przykład w Polsce, który się dzieje. To się zdarza.
8: Żal mi pacjentów, żal mi lekarzy, którzy doświadczyli tej sytuacji. Uważam, że powinny być jakieś przynajmniej podstawowe kroki podjęte, żeby to bezpieczeństwo poprawić.
2: Mówili Artur Ploch, lekarz kierujący oddziałem chirurgii, i pacjenci. A rozmawiała z nimi nasza reporterka Anna Kropaczek. Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmie się ujawnioną przez RMF FM sprawą przetargu dla policji, który wygrała prywatna firma komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Jak już informowaliśmy, komendant dostarczył policjantom trenaże strzeleckie warte ponad 300 tysięcy złotych. Jarosław Garstka zapewnia, że startując w przetargu nie złamał prawa. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, w jaki sposób CBA zajmie się tą sprawą?
9: Po naszych informacjach uzyskałem zapewnienie, że kwestia udziału szefa SOK w publicznym przetargu dla służb mundurowych będzie przeanalizowana. Chodzi o sprawdzenie, czy w tej sytuacji doszło do złamania prawa. Biuro ma też prześledzić sam przetarg, by ustalić, czy mieliśmy do czynienia z konfliktem interesów albo złamaniem zasad przejrzystości zamówień publicznych. Informacje o działaniach CBA potwierdził rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński.
10: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizują wszystkie informacje na ten temat pod kątem, czy w tym wypadku nie doszło do złamania lub naruszenia prawa.
9: Komendant Garstka zapewnia, że przepisów nie złamał. Nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zaprzecza też sugestiom, że jego udział w przetargu może być wątpliwy ze względów przejrzystości czy konfliktu interesów.
2: Karambol na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Najpierw między węzłami Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Kijewo zderzyło się 5 samochodów. Chwilę później, kilometr dalej, doszło do wypadku z udziałem 2 aut. Jedna osoba ucierpiała. W kierunku Gdańska przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Korek sięga już ponad 5 kilometrów. Uczniowie odbierają dzisiaj świadectwa i rozpoczynają wakacje. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 podsumujemy kończący się rok szkolny. W szkole podstawowej numer 103 na warszawskim Mokotowie jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greiner. Dzień dobry.
11: Tak, dzień dobry.
2: Magdo, będziesz rozmawiać nie tylko z uczniami,
11: ale też z rodzicami i nauczycielami. Będę ich dopytywać, jaki to był dla nich rok szkolny, co się szczególnie dobrego wydarzyło, a co przysporzyło trosk. A te troski będziemy rozwiewać. Przy sali gimnastycznej stanęła strefa chillu RMF FM i rozdajemy wszystkim pyszną, zimną lemoniadę. Lemoniada smakuje, a co wam się w tym roku udało?
12: Udało się na pewno na angielskim, z angielskiego. My lubimy angielskie obydwie.
11: No to chwalcie się, co tam macie?
12: Szósteczki. Ale mi na przykład z fizyki tylko najgorzej. I z geografii mi poszło, 6 też wyciągnęłam.
11: No więc oceny piękne, a my tutaj zostajemy i będziemy wracać w faktach i radiu internetowym RMF 24. Zapraszamy.
13: Cieszą nas takie fakty.
2: Szerszenie z Alwerni. Mają wreszcie nowy domowy stadion. Ta gmina niedaleko Krakowa otwiera w niedzielę wartą ponad 10 milionów złotych inwestycje. Nowy stadion. Będą z niego korzystać m.in. młodzi piłkarze z MKS-u Triumfu Alwernia. Ich treningowi przyglądał się nasz reporter Maciej Sołtys.
14: Na zewnątrz, Franek, na zewnątrz. Jest Kacper tutaj, panowie. Mamy, to jeszcze jedna. Jeszcze jedna.
15: Ja 7 lat już w triatlonie.
16: 7 lat? A ile masz lat?
15: 11.
16: Czyli trenujesz od 4 roku życia?
15: Tak.
16: No i jak ci idzie?
15: No dobrze, myślę, że dobrze gram w tym triumfie już.
16: Na jakiej pozycji?
15: Teraz gram na obronie.
17: Stary 40-letni obieg zyskał naprawdę nowe życie, a wręcz jeszcze narodziły się nowe rzeczy. Pierwszy w gminie Orlik i naprawdę się z tego bardzo cieszę, bo w klubie MKS Triumf Alvernia jest 100 dzieciaków młodzieży i oni grają. Naprawdę tu się dzieje 3 razy, 4 razy w tygodniu.
18: A gdzie komunikacja, Kacper?
19: Ja pokomunikowałem.
2: Mówili burmistrz Alvernii, Beata Nadzieja Szpila oraz jeden z młodych piłkarzy Triumfu. Podczas niedzielnego otwarcia stadionu także aukcja, z której fundusze zostaną przeznaczone na leczenie małego Kacperka. Wiele atrakcji przygotowano nie tylko dla dzieci, również dla dorosłych. Będą koncerty i pokaz laserowy. Warto zajrzeć do Alvernii w niedzielę.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: Zwykle wybieramy o tej porze w piątek miss weekendu, czy sobota, czy niedziela ładniejsza, ale niebo praktycznie bezchmurne przez cały weekend i wszędzie upały. Oba dni bardzo podobne. Chyba ładniejsza sobota, bo po prostu nieco mniej upalna. W Zakopanem będzie tylko 30 stopni. Większość kraju 35-37, w rejonie Zielonej Góry 38. W niedzielę w Zakopanem już 33, najchłodniejszy Hel 31, we Wrocławiu 42.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: Rzuciłem okiem w telewizjach informacyjnych obraz.
0: Słuchacie RMF Depesz Mode.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

Oh, thank you very much. Thank you. That's all, folks.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM. Najnowsze informacje zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. To niepotrzebne eskalowanie napięć na linii Warszawa-Kijów. Posłuchajcie, jak rząd komentuje wizytę mera Lwowa Andrija Sadowego w Gdańsku. Od jutra na stacjach niewielkie wzrosty cen paliw. Szczegóły za moment. Mamy też ostrzeżenie dla kierowców na drodze numer 12 w Wielkopolsce. Wakacje, czas zacząć. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 podsumowanie kończącego się roku szkolnego. To niepotrzebne eskalowanie napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Tak w Gdańsku w rozmowie z reporterem RMF FM przedstawiciele rządu komentują zachowanie mera Lwowa. Przypomnijmy, Andrij Sadowy, choć nie został zaproszony na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, to przyjechał do Gdańska w tym samym czasie i ogłosił zawarcie umów z zagranicznymi partnerami. Polskich firm w tym gronie nie było. Na linii Michał Radkowski, nasz dziennikarz, który wciąż jest w Gdańsku na konferencji. Michale, jak zachowanie mera Lwowa komentują rządzący?
3: Krytycznie, choć mocno ważą słowa, bo nie chcą zaogniać i tak już napiętych relacji między Polską a Ukrainą. Jacek Karnowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, uważa, że nie można patrzeć na Ukrainę przez pryzmat jednego wydarzenia, choć...
4: Mam nadzieję, że Andrij Sadowy pójdzie po rozum do głowy. Przepraszam, że to powiem, bo jest samorządowcem i powinien jednak wiedzieć, że jak przegrał arbitraż, to musi zapłacić.
3: A chodzi o polską firmę, która realizowała inwestycje w Lwowie, a nie dostała pieniędzy. Kolejne wyroki międzynarodowych sądów arbitrażowych były korzystne dla tej firmy. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówi krótko.
5: Bardzo świadomie mer Lwowa nie został zaproszony na konferencję o odbudowie Ukrainy.
3: I przypomina, że konferencja służy rozmowom, a nie eskalacji napięć.
2: W Krakowie pojawiły się pierwsze wyborcze plakaty. Na billboardach w centrum miasta są już materiały jednego z chętnych do wprowadzenia się do magistratu przy Placu Wszystkich Świętych. A w studiu reporter RMF FM Maciej Sołtys.
6: Dzień dobry.
2: Witamy Cię, Maćku. Czy to aby nie za wcześnie?
6: No, wydaje się, że tak. Wciąż bowiem nie ogłoszono terminu, w którym krakowianie pójdą do urny. Termin przesuwa się i to nawet na październik z powodu protestów po majowym referendum. Jesteśmy w okresie nazywanym prekampanią i tu kodeks wyborczy niczego nie reguluje. PKW stoi na stanowisku, że takiej agitacji nie powinno się prowadzić i tak apeluje do kandydatów, ale jednocześnie podkreśla, że nie ma mechanizmów, które na tym etapie pozwalałyby zakazywać lub karać za wieszanie plakatów. Przypomnę, że chęć startu w przedterminowych wyborach w Krakowie zadeklarowało do tej pory 13 osób.
2: Maciej Sołtys z Krakowa z najnowszymi informacjami. A teraz ostrzegamy kierowców z Wielkopolski. Krajowa 12 jest zablokowana w Brzeziu. Tam między Pleszewem a Kaliszem. Zderzyły się tam dwie ciężarówki. Wprowadzono objazd. Od jutra na stacjach niewielkie wzrosty cen paliw. W pierwszy weekend wakacji za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 17 groszy.
7: Fakty ze szkolnego korytarza.
2: Wreszcie będzie można się wyspać. To słowa, uwaga, nie uczniów, tylko rodziców, którzy przyszli ze swoimi dziećmi na zakończenie roku szkolnego. W szkole podstawowej numer 103 na warszawskim Mokotowie cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Tak,
2: witaj ponownie. Magdo, rozmawiałaś z rodzicami. Co jeszcze mówią?
8: Jeden z ojców opowiadał, że jego syn bardzo się rozwinął w szóstej klasie, a mama pierwszoklasistki, że jej córka nawiązała tu wspaniałe przyjaźnie. Rodzice czekają też na zapowiadany przez MEN zakaz używania telefonów w szkołach.
9: Na pewno jest to z korzyścią dla wszystkich, także ja zdecydowanie popieram.
10: Ja uważam, że to jest bardzo dobra idea.
8: A wy już o tym rozmawialiście, panowie, ze swoimi dziećmi i jak one to przyjmują?
10: Nie rozmawiamy o tym jeszcze z synem, ale wydaje mi się, że nasze dzieci będą bardzo, bardzo rozczarowane.
8: My zostajemy tu jeszcze, żeby zapytać nauczycieli o ich refleksje i wakacyjne plany. Z przedszkoły podstawowej numer 103 Magdalena Greinert.
2: Magdzie, bardzo dziękujemy. A w faktach za godzinę zajrzymy do ogrodu botanicznego we Wrocławiu. Tam dzisiaj pojawiło się wielu zwiedzających.
11: Wstaliśmy rano, żeby przyjechać, a jesteśmy ze Świdnicy, więc 6 rano pociąg.
2: I jaka niezwykła atrakcja czeka na Was w tym ogrodzie? Zapraszam na fakty o 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czyli tak, dzieci ze świadectwami wróciły. Rodzice...
0: Słuchacie RMF Depesz Mode.

Thank you very much.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: FM ma dla nas Ewa Kwaśnie.
2: Limit czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce jest coraz bardziej realny, tak zapowiada w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: To są godziny, które powinniśmy zacząć w jakiś sposób limitować.
2: Potem w faktach ostrzeżenie, woda w szczewnicy nie nadaje się do picia. Wykryto w niej bakterie z grupy E. coli. W faktach także ekran, który może jednocześnie wyświetlać i rejestrować obraz. Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić limit czasu pracy wszystkich lekarzy. Taki plan przedstawia w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Jest to pierwszy wywiad z szefową tego resortu od wybuchu afery dotyczącej warszawskiego Szpitala Południowego. Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest dwusatelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
4: Dzień dobry.
2: Michale, jaki może być ten limit czasu pracy lekarzy?
4: To ma być precyzyjnie ustalone z dyrektorami szpitali i samorządem lekarskim. Dzisiaj propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej to nie więcej niż 312 godzin pracy miesięcznie dla każdego lekarza w Polsce, także na kontraktach. Zapytałem tutaj minister zdrowia, jak dokładne pilnowanie takiego limitu może wpłynąć na sytuację pacjentów i przede wszystkim na dostęp do pomocy medycznej.
3: No to też to mamy w analizach i oczywiście tutaj dostępność lekarzy w różnych województwach jest też różna. Natomiast chcemy w ten sposób dać dyrektorom możliwość zdecydowania, w jaki sposób będą układali dyżur w swoim podmiocie.
4: Aby to było łatwiejsze, Jolanta Sobierańska-Grenda deklaruje, że może powstać narzędzie, które będzie działać jak tachograf u zawodowych kierowców i da w pewnym momencie sygnał, gdy lekarz będzie pracował za długo.
3: Będziemy starali się taką informację również udostępnić dyrektorom.
4: I to będzie też tematem rozmowy tutaj w Ministerstwie Zdrowia z Naczelną Radą Lekarską 9 lipca. Medycy chcieli rozmawiać z premierem. Ostatecznie spotka się z nimi właśnie szefowa resortu zdrowia.
2: Zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał 19-latek, który wczoraj zranił nożem 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza w Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Woda w kranach w małopolskiej Szczawnicy nadaje się tylko do spłukiwania toalet, jak poinformował powiatowy sanepid w Nowym Targu. W wodociągu wykryte zostały bakterie z grupy E. coli. W 5 punktach można się zaopatrywać w wodę pitną. Wodociąg jest chlorowany. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa uzdatnianie wody w Szczawnicy. Szwajcarscy naukowcy zapowiadają przełom technologii wyświetlaczy i kamer.
5: Badacze z Uniwersytetu ETH w Zurichu opracowali nowy typ piksela, zdolnego zarówno do sterowania światłem, jak i do jego analizy. Odkrycie otwiera drogę do powstania urządzeń łączących funkcje wyświetlacza i kamery w jednym, co może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości elektroniki użytkowej.
2: W studiu redakcja naukowa RMF FM, czyli Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, jak udało się taki element elektroniczny zbudować?
5: Kluczem do tej technologii jest zjawisko interferencji fal świetlnych, gdy światło rozprasza się na powierzchni. Jej kształt decyduje o tym, jak to się odbywa. Fale się sumują, mogą się wzmacniać lub znosić. Zespół z Zurichu opracował precyzyjną metodę kształtowania powierzchni materiału na poziomie nanometrów i dzięki temu otworzył możliwość przekształcania padającego światła i jego analizy, niezależnie od światła wyświetlanego przez dany piksel. W przyszłości może to doprowadzić do powstania urządzeń, które jednocześnie rejestrują i wyświetlają obraz. Można spodziewać się wykorzystania nowej technologii w telewizorach, smartfonach czy kamerach. Będziemy jeszcze dokładniej monitorowani.
6: Fakty zwykłe i niezwykłe.
2: Piękne, lecz ulotne chwile. Dziwidło olbrzymie, które sprowadziło do ogrodu botanicznego we Wrocławiu setki odwiedzających, zaczęło przekwitać. To roślina, która pokazuje się w całej okazałości raz na 7 do 10 lat, wydzielając, no delikatnie mówiąc, taki sobie zapach. Wiele osób, które chciały obejrzeć ten wyjątkowy spektakl, czekało w kolejce nawet 3-4 godziny. Wśród nich pani Barbara z mężem.
7: Wstaliśmy rano, żeby przyjechać, a jesteśmy ze Świdnicy, więc 6 rano pociąg.
6: Specjalnie dla dziwidła?
7: Specjalnie.
6: Nie mogę się nadziwić. Kocha pani przyrodę, rośliny?
8: Ona mnie kocha, proszę pani.
6: To na pewno, ale widzę, że dziwidło chyba też zajmuje specjalne miejsce w sercu.
7: Tak, zgadza się.
6: Zapach już trochę mniej intensywny niż w nocy.
7: Intensywny, tak. No i no nie jest też tak rozłożony, jak był w nocy.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Na naszej stronie, na rmf24.pl, możecie zobaczyć, jak wygląda to dziwne dziwidło. Mamy tam zdjęcia i filmy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ola Filipek
9: i Olek Sikora, czyli radiowy Olki.
0: Teraz RMF On.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus, opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra,

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po...
3: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus, opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Do

Od ekonomii razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Z którą się serdecznie witamy. Dzień dobry, Ewo.
2: Witam również bardzo gorąco i zapraszam. Zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał 19-latek, który wczoraj zranił nożem 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Kierowców podróżujących krajową 25 w Wielkopolsce oraz A1 w Kujawsko-Pomorskiem będziemy ostrzegać przed utrudnieniami. A na koniec faktów będziemy w małopolskiej Alwernii. Tam w niedzielę niezwykłe atrakcje. 19-latek, który wczoraj zaatakował personel i pacjentów wojewódzkiego szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Przed prokuraturą rejonową w tym mieście jest reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, czy mężczyzna przyznał się do zarzutów?
3: 19-latek nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zamierza jeszcze dziś złożyć w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował personel i pacjentów oddziału gastrologii.
4: Na pewno nie był w przeszłości leczony na tym oddziale. Nie był pacjentem tego oddziału. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówi Jacek Rzeszowski, prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Według policji wstępne badania wykazały, że napastnik był pod wpływem narkotyków. Potwierdzą to bądź wykluczą badania krwi. 19-latkowi grozi od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Z Jastrzębia-Zdroju Anna Kropaczek.
2: Rośnie tragiczny bilans środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Według najnowszych informacji zginęło co najmniej 589 osób. Prawie 3000 zostało rannych. 2 wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5 i były najsilniejsze na tym obszarze od początku XX wieku. I ważne informacje z polskich dróg. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej 25 w Wielkopolsce. Na odcinku Kalisz-Konin zderzyły się 3 osobówki i ciężarówka. Droga jest zablokowana. Nieprzyjazna jest także autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Między węzłami Nowe Marzy i Warlubie służby gaszą pożar samochodu osobowego. Przed ekstremalnymi upałami ostrzegają synoptycy. Będą takie miejsca, gdzie w niedzielę na termometrach możemy zobaczyć nawet ponad 40 stopni Celsjusza. Dzisiaj niemal 30 stopni w Zakopanem i prawie 20 na Kasprowym Wierchu. Jak radzą sobie turyści na szlaku z tak wysoką temperaturą?
5: Szczerze mówiąc, ledwo, ale jeszcze nie jest tak źle. Myślę, że dopiero się zacznie ciężkie temperatury.
6: Woda w ręku jest, koszulka sobie poszła do plecaka, tak?
5: Oj tak.
7: Czapeczka SPF 50, ja o to dbam tutaj u nas.
6: Czyli odpowiedni filtr był, tak?
7: Tak, dokładnie.
5: Ale okrycie na głowę.
7: Wiemy, że jutro, pojutrze ma być jeszcze cieplej, ale my już uciekamy.
5: Nam wystarczy.
6: Chustka na głowie jest, tak?
8: Trzeba się chować, tak.
9: Picie w plecakach, tak. Polecamy, zapraszamy.
6: Jak się człowiek przygotuje, to wszystko się
9: da. Wszystko jest. Wszystko się da.
8: Najważniejsze jest miłe towarzystwo, reszta się ułoży.
2: Usłyszał od odpowiednio przygotowanych turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
10: Fakty z pozytywną energią.
2: Mecz MKS Alwernia kontra reszta świata o puchar burmistrza miasta. Do tego koncert i pokazy laserów. Tak w małopolskiej Alwernii koło Krakowa będzie wyglądać niedzielne otwarcie odnowionego lokalnego stadionu. Obiekt zyskał m.in. nową murawę z systemem nawodnienia i oświetleniem. Jest też nowy budynek klubowy, z którego będą mogli korzystać najmłodsi piłkarze. Tuż przed otwarciem razem z burmistrz Alwernii Beatą Nadzieją Szpilą zwiedzał go nasz reporter Maciej Sołtys.
11: Kuchnia piękna. Jest nowy budynek, mamy nowe szatnie dla dzieciaków, tak?
12: Tak.
11: Od razu z tablicą do rozrysowywania taktyki.
12: Tak, żeby w trakcie meczu sędzia, trener już wiedział, co ma robić, czyli mobilizować ludzi, żeby wygrali.
11: Okay.
12: Tutaj mają salkę
11: dużą
12: do ćwiczeń.
11: Okay.
12: Tak, dokładnie, tu będą ćwiczyć, więc oni sobie tutaj wszystko już, drabinki, wszystko zrobią, co należy, siłkę i tak dalej.
11: Klimatyzacja jest?
12: Jest.
11: Uff.
12: No właśnie dzisiaj.
2: No to naprawdę bardzo ważne. Wielkie otwarcie stadionu, powtórzmy, w niedzielę. Podczas imprezy będzie też aukcja, z której fundusze zostaną przeznaczone na leczenie małego Kacperka z pobliskich Regulic. Ale będzie też wiele niespodzianek, zapewniają organizatorzy. Informacje na ten temat znajdziecie już na naszej stronie na rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: W
1: Zabrzu jest tak gorąco, że termometr z okna poprosił o azyl w lodówce. Takiego SMS-a dostaliśmy na 3322. No faktycznie ciepło, co?
13: Pytaliśmy
1: a będzie
13: was
1: jeszcze cieplej.
13: Właśnie, ile jest u was stopni? Ktoś, jakiś żartownik napisał, że 800. No odczuwalnie może być faktycznie tyle. Ostrzegamy, że jutro będzie jeszcze cieplej za oknami niż to, co odczuwamy dziś. Nawet 38 stopni na zachodzie kraju i to tak jest przedsmak tego, co w niedzielę. Wtedy nawet 42.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Ale niektórzy się cieszą, ja sobie korzystam z uroku upału.
0: Słuchacie RMF Depeche Mode.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Okej, okay, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Podstawą postulatu obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości są doniesienia, że Romanowski opuścił Unię Europejską i przebywa w Serbii. Prokuratura jednak już te informacje sprawdzała.
2: Rozmawiałem z panią prokurator generalną Serbii. Mamy pełną współpracę, ale na razie nie mamy informacji, że tam jest.
1: Mówił naszemu dziennikarzowi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokuratura jest przeciwna uchyleniu europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego, bo poszukiwany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości wiceminister w każdej chwili może wrócić do któregoś z krajów Unii. Kierowcy, uważajcie, na drodze numer 77 na Podkarpaciu w Nisku zderzyły się dwa busy i osobówka. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Zamiast szpecącego graffiti wyjątkowy mural. Kolejna krakowska placówka bierze udział w akcji, która ma na celu zamalowanie bazgrołów i wulgarnych haseł, a w ich miejscu stworzenie bajkowej kompozycji. Wraz z artystą Mikołajem Rejsem po pędzle sięgnęli podopieczni Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.
3: To było brzydkie graffiti. Niestety mamy dość niskie ogrodzenie, więc od czasu do czasu zdarzają się takie sytuacje, że ktoś nam przez ogrodzenie przeskoczy i wymaluje jakieś brzydkie graffiti na murze. W związku z tym od czasu do czasu trzeba mur zamalowywać. A tym razem możemy go upiększyć pięknym muralem.
4: Przygotowaliśmy się na to, żeby po prostu dzieci miały fajną zabawę. A co dalej z tego będzie, to jest już jakby taka czysta improwizacja i na podstawie tego, co tutaj dzieci stworzą, ja będę starał się po prostu później zbudować jakąś formę.
1: Mówiła Aneta Garncerz, dyrektor ośrodka, twórca Mikołaj Rejs. Dyrektor, a za chwilę już klub ekonomiczny, tak? To tyle. Na fakty o 16 zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Bogdana Zalewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pyszne, bo polskie. Tak często myślimy, jedząc nasze narodowe specjały.

come back to me.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: FM te przedstawią Anna Wachowska i Bogdan Zalewski, z którymi się serdecznie witamy.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, fakty w punkt. Mimo kadrowych braków w szpitalach, resort zdrowia przeciwny zniesieniu limitów przyjęć na studia medyczne.
2: Dlaczego? Nasz reporter pytał minister Jolantę Sobierańską-Grędę.
3: Kierowcy, ważne wieści w sprawie opłat na autostradzie A1.
2: Warunkowo mogą być otwarte bramki pomiędzy Gdańskiem a Toruniem.
3: Przedszkolaki po wakacjach będą pierwszakami.
2: Jak im się podoba taka perspektywa? Zapytamy w Szczecinie. Ministerstwo Zdrowia nie rozważa zniesienia limitów przyjęć na studia medyczne.
3: Wyklucza to w rozmowie z RMF FM szefowa tego resortu Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Pomysł o likwidacji limitów pojawił się w dyskusji dotyczącej afery w warszawskim szpitalu południowym.
3: Przypomnijmy, były koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Tłumaczono to m.in. tym, że trudno było znaleźć kandydatów do pracy na tym stanowisku.
2: Z minister zdrowia rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy, Michale.
4: Dzień dobry.
2: Dlaczego mimo takich problemów i tak długich kolejek do lekarzy resort zdrowia nie chce znieść limitów?
4: Ze względu na to, że lekarzy mimo limitów przyjęć na studia będzie coraz więcej. Jolanta Sobierańska-Grenda pokazała mi statystyki i argumentuje, że teraz w Polsce medycynę studiuje około 9 tysięcy osób, a kilkanaście lat temu były to niecałe 4 tysiące.
5: Raczej wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić, jak tak dobrze wykształcone osoby zagospodarować w systemie publicznym, żeby mogły tą swoją wiedzę wykorzystać w procesie leczenia pacjentów.
4: Rozmawiałem na ten temat też z byłą szefową resortu zdrowia. Katarzyna Sujka z PiS-u przekonuje, że warto rozważyć zniesienie limitów, zwłaszcza z myślą o specjalizacjach, w których lekarzy najbardziej brakuje, na przykład w anestezjologii, a potem właśnie na SOR-ach w szpitalach. Ministerstwo chce wprowadzić za to maksymalną liczbę godzin pracy dla wszystkich lekarzy w Polsce i w dyskusji na ten temat pewnie wróci temat liczby miejsc na studiach medycznych.
3: A teraz kierowcy, uważajcie na autostradzie A2 w Łódzkiem.
2: Między węzłami Łódź Północ i Łowicz zderzyły się 4 samochody osobowe.
3: Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Nad Polskie Morze trasą bez korków.
2: W weekend na autostradzie A1 na wszystkich punktach poboru opłat między Gdańskiem a Toruniem bramki będą czasowo otwarte.
3: Ta decyzja ma związek z falą upałów, która dotarła do Polski. Szczegółowe informacje dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy przekaże reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Michale, to kiedy kierowcy przejadą przez bramki bez opłat?
6: Jeśli średni czas oczekiwania na wszystkich punktach poboru opłat przekroczy 25 minut, operator autostrady będzie mógł czasowo odstąpić od pobierania opłat od wszystkich pojazdów. Bramki zostaną wtedy podniesione na maksymalnie 30 minut. W wyjątkowych sytuacjach, gdy korki będą się utrzymywać, ten czas może zostać wydłużony nawet do 45 minut. Rozszerzone zasady będą obowiązywać tylko w ten weekend, 27 i 28 czerwca. W kolejne wakacyjne weekendy mechanizm będzie działał już wyłącznie na wybranych punktach poboru opłat, tak jak dotychczas.
7: Dzieci mają głos. Faktach RMF FM.
2: Jedni żegnali dziś szkoły, a inni przedszkola.
3: Mali absolwenci za 2 miesiące pójdą do szkoły.
2: Co oni na to?
3: Przyszłych pierwszaków w Szczecinie przypytała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
8: Cieszycie się, że idziecie do szkoły?
9: Tak. Tam będzie fajnie.
8: Nowe koleżanki będą?
9: Tak. Nie, niektóre będą u mnie z osiedla, a u mnie będzie tylko jeden kolega z mojej grupy w tej szkole, co ja będę chodzić.
8: Fajnie będzie w szkole?
9: Tak.
8: A czemu?
9: Bo wiem, że będzie więcej do nauki.
8: Cieszysz się, że kończysz przedszkole?
9: Tak, cieszę. Tylko trochę się smucę, bo pożegnam się z moimi przyjaciółkami.
3: A stara przedszkolna przyjaźń nie rdzewieje.
2: A w szkole pojawią się jeszcze nowe znajomości. Bohaterką faktów kulturalnych RMF FM za pół godziny będzie Magdalena Cielecka.
3: Znana aktorka rozpoczyna dzisiaj ekstremalne teatralne wyzwanie.
10: Nie do końca wiem, co mnie czeka. Może będę to przeklinać do końca życia.
3: Co też spotka panią Magdalenę? Już jesteśmy ciekawi, prawda?
2: Oj tak. Szczegóły ujawnimy już o 16:30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Szukamy sposobów na ochłodę razem z wami pod 3322, ale są inne ciekawe tutaj porady. Trzeba teraz nałapać ciepłego powietrza do słoików. Na zimę będzie jak znalazł Robert tutaj, pozdrawia.
1: Ja się sprawdzę dzisiaj jako prezenter pogody. W niektórych częściach kraju będzie gorąco, w innych parno, a w jeszcze kolejnych tych wcześniej niewymienionych po prostu będzie gorąco.
2: To teraz na poważnie, jutro od 34 do nawet 38 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Jakich my mamy cudownych słuchaczy. 3322, czytam SMS.
7: Słuchacie RMF Depesz Mode.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: 5 osób zostało rannych w karambolu na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
2: Między węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Lotnisko zdarzyło się 5 osobówek.
1: Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana.
2: Dwie osoby zostały ranne na dwójce w Wielkopolsce.
1: Między węzłami Poznań Komorniki i Poznań Luboń zdarzyły się 4 samochody osobowe.
2: Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Warszawy. To nie będzie arabskie lato pod Tatrami.
1: Przewiduje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Gości z Bliskiego Wschodu będzie o ponad połowę mniej niż przed rokiem.
1: W związku z tym nie trzeba obawiać się cen jak dla arabskich szejków.
3: Na dzisiaj, na pierwsze 2 tygodnie lipca 509 zł. Przypominam, standard plus minus 3 gwiazdkowy, 2 km od Krupówek dla 2 osób, często z jednym bezpłatnym dzieckiem, ze śniadaniem. Ten sam standard w lipcu 2025 roku kosztował 542 zł. Czyli mamy 8% w dół na początku wakacji.
1: Jest różnica.
2: Ceny w górach niewygórowane.
1: Za pół godziny będzie o tym, jak lepiej się porozumiewać.
2: Naukowcy mają na ten temat nowe przemyślenia. Dowiecie się, co to znaczy nadawać na tej samej fali.
1: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Dzień dobry, zapraszam.
2: A na początek pojawi się The Second Woman. Tak. Wytłumaczysz, Kasiu?
4: Tak, z wielką przyjemnością pod tym hasłem Magdalena Cielecka zaczyna dziś w ramach poznańskiego festiwalu Malta wyjątkowe teatralne wyzwanie. Przez 24 godziny będzie powtarzała tę samą scenę rozstania z setką różnych partnerów wyłonionych w castingu. Bardzo jestem ciekawa widowni, mówi mi aktorka.
5: Jaki widz będzie o tej 3 rano na przykład? Ilu ich będzie? A my będziemy grać dalej. Kiedy zaczną przychodzić widzowie poranni? Jak będą odbierać, jak będą się zachowywać widzowie, nie wiem, o 22? Ja, mając doświadczenie teatralne, też rozpoznaję różne typy widowni. Każdego dnia przecież widz jest trochę inny. Inni są widzowie festiwalowi, inni są widzowie u nas, nie wiem, na miejscu w Warszawie, w Nowym Teatrze, gdzie gram na co dzień. Inni są za granicą.
4: Spektakl zacznie się za 1,5 godziny i potrwa do jutrzejszego wieczora. Złoty okres włoskiej mody i kinematografii można oglądać na otwartej dziś wystawie w Rzymie, w dawnej ponad 100-letniej elektrowni. Przypomina o tym 150 czarno-białych zdjęć, a na nich m.in. Sofia Loren, Audrey Hepburn, Liz Taylor czy Sean Connery. Gadatliwy kompan Shreka, osioł, długo czekał na to, żeby zagrać pierwsze skrzypce. Będzie miał swój film, spin-off zatytułowany Donkey. Trochę musimy poczekać. Premiera za 2 lata.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Następnie przedstawią Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy.
3: W imieniu naszych pracowitych reporterów. Wojskowi śledczy przejęli sprawę Francuza, który zdezorganizował ruch metra w Warszawie.
2: Najnowsze wieści na jego temat uzyskał w prokuraturze stołeczny reporter RMF FM.
3: W faktach ponadto medyczne porady w związku ze strasznym skwarem.
2: Oraz naukowe wyjaśnienie zjawiska wzajemnego zrozumienia i synchronizacji.
3: Określanego mianem nadawania na tej samej fali.
2: Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie przejął śledztwo w sprawie obywatela Francji, który w środę rano wszedł do tunelu metra w stolicy.
3: Z tego powodu kursowanie pociągów na pierwszej linii zostało dwukrotnie wstrzymane w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym.
2: Służby musiały sprawdzić tunel pod kątem pirotechnicznym. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Michale, co teraz dzieje się z tym obcokrajowcem?
4: Francuz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Jak usłyszałem, śledczy postawili mu zarzut, jednak prokuratura nie informuje o jego treści. Wiadomo jedynie, że wcześniej sprawa była prowadzona przez policjantów pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury, za co grozi nawet do 8 lat więzienia. Jak wykazały kontrole tunelu pierwszej linii metra, 22-latek uszkodził element systemu wentylacji w pobliżu stacji Służew. Po zatrzymaniu obcokrajowiec chaotycznie próbował tłumaczyć coś policjantom po angielsku i francusku, jednak po przewiezieniu na komendę nie odpowiadał już na pytania funkcjonariuszy.
3: Kierowcy, noga z gazu na autostradzie A6 w zachodniopomorskim.
2: Między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzymśnica bus zderzył się z samochodem osobowym.
3: Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska.
2: Utrudnienia także na S8 w Warszawie.
3: Między węzłami Prymasa Tysiąclecia i Lazurowa zderzyły się 3 auta osobowe.
2: Pas w kierunku Poznania jest zablokowany.
5: Fakty RMF FM. Fala upałów w Polsce.
2: W Polsce żar leje się z nieba.
3: Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed jeszcze większymi upałami w całym kraju. Alerty obowiązują od jutrzejszego przedpołudnia.
2: Temperatura w ciągu dnia może dojść do 33 stopni w cieniu.
3: Lekarze przypominają, by regularnie pić wodę i unikać długiego przebywania na słońcu.
2: I pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach.
6: Temperatura, to możemy o tym często przeczytać, jest zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz, często przy zamkniętych oknach. Właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka i nie powinniśmy do takich rzeczy doprowadzać, a z doniesień medialnych, no wiemy, że takie sytuacje cały czas się zdarzają.
3: Przed śmiertelnie groźną lekkomyślnością przestrzega dr Janusz Sokołowski.
2: Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Borowskiej we Wrocławiu.
3: No, wielu z nas zna to uczucie. Podczas rozmowy, wspólnej pracy czy muzykowania czujemy nagle, że nadajemy na tej samej fali z drugą osobą.
7: Dotychczas zjawisko to było traktowane raczej jako metafora, ale najnowsze badania Międzynarodowego Zespołu Neurobiologów pokazują, że taka synchronizacja między ludźmi jest nie tylko realna, ale można ją mierzyć, a kiedyś może nawet świadomie wzmacniać.
2: Odwiedził nas w studiu Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
2: My nadajemy wspólnie na fali RMF FM, ale w codziennych sytuacjach na czym ten efekt polega?
7: Chodzi oczywiście o aktywność mózgu. Zespół badawczy przez ostatnią dekadę prowadził eksperymenty z udziałem tysięcy osób, od uczniów szkół średnich, przez artystów, po przypadkowych uczestników festiwali i zwiedzających muzea. Z pomocą przenośnej aparatury EEG rejestrowali aktywność mózgową uczestników. Wyniki badań są jednoznaczne. Podczas wspólnego działania, rozmowy czy nawet zwykłej zabawy, fale mózgowe osób zaczynają się synchronizować. Co więcej, im ściślejsza synchronizacja fal mózgowych, tym lepsza współpraca i głębsze poczucie więzi między uczestnikami. Wydaje się prawdopodobne, że nauczymy się ten efekt nawet sztucznie wzmacniać.
3: Płyniemy z falą, za niecałe pół godziny padnie pytanie.
2: Czy wakacje to stan umysłu?
8: I w pracy luz przede wszystkim, i w życiu luz, bo już połowa z nas pewnie myślami buja gdzieś na plażach.
3: Wy bujacie, ale my nie bujamy was.
2: Tylko prawda w faktach RMF FM. Słyszymy się o 17.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: No i takie wakacje, to ja rozumiem. Upał, ukrop. Cieszysz się?
10: No ja właśnie nie do końca, bo upał to jest taka sytuacja, która bywa niebezpieczna, dlatego bardzo was prosimy, przypominamy, woda, nawadnianie się, picie wody, cieni, to są nasi sprzymierzeńcy. W pełnym słońcu raczej unikajmy spacerów i większej aktywności. Chowajmy się przed słońcem.
9: Dbajcie o siebie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: A jeśli mamy już waszą uwagę...
0: Słuchacie RMF Depesz Mode.

Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
3: 5 milionów złotych straciły ofiary grupy oszustów rozpracowanej przez lubelską prokuraturę.
4: Czterej Ukraińcy działali głównie na Pomorzu, w Krakowie i w Poznaniu.
3: Swoje ofiary oszukiwali metodą na pracownika banku. Używali też fałszywych platform inwestycyjnych oraz portali ogłoszeniowych.
4: Wyjaśnia Beata Syk-Jankowska z prokuratury regionalnej w Lublinie.
5: Oskarżeni nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania środków pieniężnych przy użyciu kodów BLIK, autoryzowania przelewów bankowych na własne rachunki, a także poprzez samodzielne wykonywanie przelewów przez pokrzywdzonych. Bezpośrednie rozmowy telefoniczne z pokrzywdzonymi prowadzone były przez osoby działające w ramach tzw. call center.
3: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.
4: Czterech polityków Prawa i Sprawiedliwości zwróci przyznane im ukraińskie odznaczenia.
3: Chodzi o byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, spraw zagranicznych Zbigniewa Rała, europosła Adama Bielana i posła Marka Kuchcińskiego.
4: Jak poinformowano, to wyraz szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej oraz lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego.
3: A także sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity. Polscy tenisiści poznali pierwszych rywali w Wimbledonie.
4: Z kim zmierzą się biało-czerwoni? To pytanie kierujemy do Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM.
6: W turnieju pani obrończyni tytułu Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie z doświadczoną, ale dużo niżej notowaną Amerykanką Taylor Townsend. Rozstawienie posłużyło też naszej finalistce French Open. Maja Chwalińska trafiła na kwalifikantkę o nazwisku Savankajew z Tajlandii. Magda Linet zagra ze świeżo upieczoną triumfatorką Rolanda Garrosa, Mirą Andrzejewą. W starciu z inną Rosjanką, Anną Kalińskają, faworytką nie będzie też Magdalena Fręch. Hubert Hurkacz otworzy turniej pojedynkiem z 12 w światowym rankingu Kasperem Rudem. Kamil Majszczak trafił na nieco wyżej notowanego Alejandro Tabilo i ma okazję do rewanżu, bo Chilijczyk wyeliminował go ostatnio we French Open. Wimbledon rusza już w poniedziałek.
7: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: A zaprasza Krzysztof Berenda.
3: Witamy, Krzysztofie. No i nastała wiekopomna chwila.
8: Dzień dobry, to już jest ten moment. Ostatni raz wybrzmiał ten dźwięk. Teraz 2 miesiące luzu, przynajmniej dla dzieciaków, ale i dorośli mają szansę złapać odrobinę oddechu. Skoro już oficjalnie odtrąbiliśmy, czy w zasadzie oddzwoniliśmy wakacje, no to sprawdźmy, gdzie Polacy jeżdżą. Numer jeden to oczywiście nasza najpiękniejsza Polska, a jeżeli chodzi o zagranicę?
9: Najpopularniejszym kierunkiem są Włochy, które odpowiadają za ponad 22% wszystkich rezerwacji. Na kolejnych miejscach znajdziemy Hiszpanię, Grecję, Maltę oraz Bułgarię.
8: Wylicza Mateusz Dul z portalu eSky. Zaskoczeniem może być następny kraj na liście.
9: Albania. Zainteresowanie tym kierunkiem wzrosło ponad 3-krotnie.
8: W skali roku. Kto jeszcze nie ma pomysłów na wakacje, ten może szukać wśród ofert last minute. Sprawdziliśmy te najtańsze za samolot, za hotel na 7 dni i za śniadanie. Otóż te najtańsze oferty zaczynają się od 900 zł za Bułgarię, 1200 zł za Maltę i 1800 zł za wspomnianą Albanię. Jadąc za granicę, uważajmy na drożające waluty. Euro kosztuje na starcie wakacji 4,28 zł, dolar 3,75, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 4,97. Kto z kolei zamierza jeździć po kraju samochodem, ten niech uważa na drożejące paliwa, bo na start wakacji minister energii postanowił podnieść cenę benzyny powyżej 6 zł, dokładnie do poziomu 6,02 zł. Diesel natomiast będzie teraz kosztował 6,17. Przypomnę, że takie urzędowe ustalanie cen ma potrwać jedynie do końca miesiąca, czyli do najbliższego wtorku.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: W razie przedstawią najnowsze fakty RMF FM o 18.
2: Zapraszamy.
3: Polecamy.
4: Radomsko boryka się z brakiem wody.
3: To poważny problem dla mieszkańców.
4: Żar z nieba utrudnia naprawę toru na trasie Piła Bydgoszcz, donosi reporterka RMF FM.
3: Służby kolei pracują w miejscu wczorajszego zderzenia pociągów w Białośliwiu.
4: Francuzi kontra Norwegowie. Wieczorny hit na mundialu.
3: Przypomnimy, dlaczego warto zwrócić uwagę na ten mecz. Kilkadziesiąt tysięcy osób bez wody w Radomsku Włódzkiem.
4: Rano pękła tam rura wodociągowa.
3: W faktach witamy reporterkę RMF FM, Agnieszkę Wyderkę.
4: Agnieszko, jak mieszkańcy radzą sobie z tą sytuacją?
5: Nie najlepiej, bo temperatura jest powyżej 30 stopni Celsjusza, a nie mają nawet jak umyć rąk, nie mówiąc już o wzięciu prysznica. W wielu miejscach miasta stoją beczkowozy i kolejne takie pojazdy pojawiają się w nowych rejonach. Jednak zdarza się, że przy beczkowozach rozgrywają się dantejskie sceny. Ludzie przepychają się i kłócą. W sklepach w Radomsku zaczyna brakować butelkowanej wody, bo mieszkańcy kupują całymi zgrzewkami. Sytuacji nie poprawia też to, że radomszczanie nie wiedzą, kiedy woda znów popłynie z kranów. Dla osób starszych i schorowanych uruchomiony jest numer telefonu, pod który mogą zadzwonić i poprosić o dostawę wody do domu.
3: Kierowcy, noga z gazu na Krajowej 27 w Lubuskiem.
4: W Kaczelnicach na odcinku Nowogród-Bobrzański, Zielona Góra, zderzyły się dwa samochody osobowe.
3: Policja kieruje ruchem wahadłowo. 6 kilometrów ma korek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim, w Nowej Wsi w kierunku Gdańska.
4: Jest to spowodowane robotami drogowymi oraz dużym natężeniem ruchu. Służby kolei starają się udrożnić tor na trasie Piła Bydgoszcz.
3: Zniszczona infrastruktura to skutek wczorajszego wypadku na stacji w Białośliwiu.
4: Przypomnijmy, dwa pociągi się zderzyły i wypadły z torów. 11 osób zostało poszkodowanych, a 3 trafiły do szpitala.
3: Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Jak długo może potrwać naprawa?
6: PKP PLK zakłada, że jeszcze dziś wieczorem będzie możliwe przywrócenie ruchu na jednym torze. Prędkość pociągów ma być jednak ograniczona do około 50 km na godzinę. Naprawy niestety nie ułatwia lejący się żar z nieba. Wysoka temperatura wpływa na prace technologiczne. Natomiast kwestią przyczyn wypadku zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
4: Francja kontra Norwegia.
3: To wieczorny mecz na mundialu, po którym sporo obiecują sobie kibice.
4: Tak, bo obie ekipy na razie mają po 2 zwycięstwa na koncie i na pewno zagrają w 1/16 finału.
3: Razem z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF.
7: Dzień dobry, też sobie sporo obiecuję.
4: Tak, witamy Patryku, będziemy śledzić. Oba zespoły są bardzo bramkostrzelne, prawda?
7: No właśnie, Francuzi w dwóch spotkaniach strzelili 6 bramek, Norwegowie 7, Francuzi w gronie faworytów mundialu, Norwegowie określani przez wielu no mianem czarnego konia. Oczywiście obie ekipy mają gwiazdy światowego formatu. Kylian Mbappe i Erling Haaland na turnieju strzelili już po 4 bramki. No to piłkarze o różnej charakterystyce, grający w różnych ligach. No jeden gra dla wielkiego, drugi dla małego kraju. W nadchodzących latach również będą trafiać na czołówki gazet, bo są najlepszymi napastnikami świata. Tak, to wszystko analizuje trener Norwegów Stale Solbakken.
3: Pierwszy gwizdek o 21:00.
4: Norwegia-Francja. O mundialowym widowisku usłyszycie w wieczornych faktach.
3: Oraz w mistrzowskich faktach sportowych.
8: Fakty z przymrużeniem oka.
4: Uczniowie rozpoczęli dzisiaj no, przeważnie zasłużoną.
3: No przeważnie.
4: Przerwy od nauki.
3: Niektórzy z was pewnie już są na urlopie albo przed nim.
4: Zasadne jest więc pytanie, które w Krakowie zadał reporter RMF FM Paweł Konieczny.
3: Czy wakacje to stan umysłu?
9: Więcej odpoczywamy, ładujemy baterie przed kolejnym sezonem. Jeśli tylko chcemy, no to wydaje mi się, że mamy właśnie tą przestrzeń, żeby troszkę wyluzować, przemyśleć niektóre rzeczy w swoim życiu i właśnie tak po prostu spowolnić.
10: Na pewno to, że są wakacje, tak, luz i w pracy luz, przede wszystkim i w życiu luz, bo już połowa z nas pewnie myślami buja gdzieś na plażach w Grecji, czy to we Włoszech. I myślę, że to też dodatkowo tak daje nam takie poczucie wyluzowania.
3: Wrzucamy więc na luz i cieszymy się pierwszym wakacyjnym weekendem.
4: La la la, lato. Dobrze, konkret. Z nowymi faktami pojawimy się o 18:30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A na zegarze już 4 minuty po godzinie 18:00. Radiowe Olki cały czas...

0: wielki...
1: Przyciąga spojrzenia, zachwyca technologią i zaskakuje wydajną hybrydą z silnikiem 2.0. Nowy GAG M-ku to nowoczesny SUV o wyrazistym designie, stworzony z myślą o komforcie codziennej jazdy. Teraz dostępny już od 72 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Poznaj szczegóły w salonie GAG Polmotor Szczecin przy ulicy Struga 75. Nowy GAG M-ku. O klasę lepiej.

Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.

aquapark.pl. Wiosną restauracja Arena w Akwastroju rozkwita kulinarnie. Odwiedź nas i daj się zaskoczyć nowym menu. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, a dzieci oprócz pysznego posiłku salę zabaw. Restauracja Arena Akwastrój, Wałbrzych, Ratuszowa 6. Więcej w naszych mediach społecznościowych.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 75 w Małopolsce.
2: W Frycowej na odcinku Nowy Sącz-Tylicz zderzyły się dwa samochody osobowe.
1: Droga jest zablokowana.
2: Zarzut zniszczenia mienia usłyszał 33-latek, który w środę wieczorem obrzucił kamieniami budynek Urzędu Skarbowego na warszawskiej Pradze.
1: Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co zeznał mężczyzna?
3: Stwierdził, że zrobił to, ponieważ czuje się uciskany przez system. Mężczyzna przyznał się do winy, a w związku z tym, że 33-latek nie był wcześniej karany, prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Za zniszczenie mienia grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Mężczyzna w środę około godziny 20 obrzucił kamieniami szklaną elewację budynku Urzędu Skarbowego. Kilka szyb zostało wybitych, a kilkanaście pękło. Zniszczone zostały także drzwi wejściowe do urzędu. Straty oszacowano na 98 tysięcy złotych.
1: Za Kliczyn koło Myślenic w Małopolsce obchodzi w tym roku podwójny jubileusz.
2: 700-lecie istnienia parafii oraz 250. rocznicę konsekracji drewnianego kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych.
1: To właśnie ten obiekt budzi podziw wciąż przebywających tam miłośników sztuki sakralnej.
4: W tym kościele są takie dwie szczególne relikwie czasów. To jest krzyż jagielloński, który tu wisi nad drzwiami wejściowymi. Jest datowany na 1430 rok. A drugim taką relikwią czasów to jest Matka Boża Zakliczyńska, malowana na wzór Solus Populi Romani. Obraz, który jest bardzo czczony od dawien dawna.
2: Opisuje unikatowe, sakralne zabytki ksiądz Robert Anusiewicz, proboszcz parafii w Zakliczynie.
1: Obchody jubileuszowe odbędą się tam jutro i w niedzielę.
2: A już dzisiaj o 19 w faktach opowiemy o imprezie w Nowej Hucie. Aniu, o zupełnie innym charakterze.
1: Zupełnie. Zostańcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Do usłyszenia w wakacje. Bardzo dziękujemy za dziś, a teraz zapraszamy na najnowsze fakty RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Bramki i detektory metali w szpitalach.
3: Minister zdrowia w rozmowie z reporterem RMF FM zapowiada zmiany.
2: Po wczorajszym ataku nożownika w placówce w Jastrzębiu-Zdroju.
3: Kierowcy, uważajcie.
2: Są problemy na Krajowej 15 w Warmińsko-Mazurskiem.
3: Dresy, mile widziane.
2: Jutro w krakowskiej Nowej Hucie.
3: Dzielnica się stroi. Detektory metali i bramki elektromagnetyczne mogą pojawić się w polskich szpitalach.
2: Zapowiada w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: A jest to reakcja na wczorajszy atak nożownika na terenie lecznicy w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek pod wpływem narkotyków ranił 4 osoby.
2: Michał Dobrołowicz z nami w faktach. Michale, kiedy takie urządzenia mogą się w placówkach pojawić?
4: To jest perspektywa co najmniej kilkunastu tygodni. Jolanta Sobierańska-Grenda przyznaje, że bramki przy wejściu zwiększyły już bezpieczeństwo na przykład w sądach. I podobnie mogłoby być w szpitalach.
5: Mamy tam wielu odwiedzających, przecież nie mówimy tylko o pacjentach, ale o rodzinach, które się pojawiają w szpitalu, więc na pewno taka wzmożona kontrola jednak podniesie komfort bezpieczeństwa dla personelu, ale również dla pacjentów.
4: W ostatnich miesiącach zaostrzone zostały kary za ataki na pracowników szpitali do 5 lat więzienia, a w karetkach pogotowia pojawiły się kamizelki nożoodporne i szpikulcoodporne. Pomysł detektorów metali w szpitalach ma być teraz konsultowany z dyrektorami lecznic i z zespołem, który działa przy resorcie sprawiedliwości.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 15 w Warmińsko-Mazurskiem.
3: W Byszwałdzie samochód osobowy wypadł z drogi. Trasa jest zablokowana. Emocje mijają, nawet jeżeli są bardzo uzasadnione, mówił Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku.
2: Dobiega końca dwudniowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Na miejscu jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Stanisławie, co jest efektem tych rozmów?
6: Wybijały się projekty energetyczne, ale mówiono też o mniejszych, jak na przykład remont kościoła świętego Mikołaja w Kijowie. Przez dwa dni tu, w halach Amber Expo, ale i zaraz obok na stadionie, ciągle podpisywano kolejne dokumenty.
7: To jest chyba jedyna konferencja, gdzie naprawdę jednym ciągiem toczą się dyskusje, debaty polityczne, równolegle cały czas trwały podpisywania dokumentów.
6: Mówi Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Jak dodaje, mimo napięć politycznych w relacjach polsko-ukraińskich w ostatnich dniach, przedsiębiorcy myślą długofalowo.
7: Wiedzą, że jeśli dzisiaj coś podpiszą, zaplanują kontrakt energetyczny, budowlany, to on zostanie zrealizowany za 5-10 lat.
6: Efektem jest blisko 200 umów. Część z nich otwiera także nowe możliwości dla polskich firm zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy.
8: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
2: To część garderoby, którą ma prawie każdy z nas.
3: Tak, taka na co dzień. No ale raz w roku można się w nią wystroić na szczególną okazję.
2: Ulicami krakowskiej Nowej Huty przemaszeruje jutro trzecia nowochucka parada dresów, zapowiada organizator Adam Grzanka.
9: Każdy się do nas dołącza po drodze. Przybywamy wszyscy na godzinę 16 tutaj pod NCK i tu się zaczynają atrakcje trochę piknikowe, ale takie piknikowe premium. Planujemy konkursy sprawnościowe, jak na przykład przymierzanie butów na tej takiej tekturze bazarowej, żeby troszeczkę powspominać. Będzie przykład słowiański, będą pokazy mody, będą koncerty, w ramach których chcielibyśmy promować tożsamość regionalno-dzielnicową. Czyli człowieku, jeżeli masz piękną piosenkę o swoim bloku, o swoim czepaku, śmietniku, dzielnicy, części Krakowa, przyjdź, zaśpiewaj.
3: A wieczorem będzie też można potańczyć.
2: Nie tylko w dresie.
3: Taka wieść się w dzielni niesie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Proszę bardzo, to teraz Ola tutaj
11: włącza. Uwaga, 3, 2, 1, start. No i proszę bardzo, ruch.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.

0: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
1: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

0: Zobacz świat tak, jak chcesz, a nie tak, jak chcą ci pokazać. Podróże szyte na miarę znajdziesz w Malwa Travel. Autokarowe i lotnicze, indywidualne i grupowe, city break, wypoczynek, przygoda. Odwiedź biuro Malwa Travel w Świdnicy i ruszajmy razem. Sprawdź szczegóły w mediach społecznościowych i na malwatravel.pl.
1: FTB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. ftb-rolety.pl

0: Dzięki.
1: Słuchacie RMF Depeche Mode.

Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów, które przygotowali, przedstawią o godzinie 20. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy.
3: Rządowe obiecanki cacanki w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
2: Związki zawodowe zarzucają Ministerstwu Aktywów Państwowych niedotrzymanie obietnic.
3: Podobne pretensje kierują pod adresem zarządu.
2: Ze związkowcami w JSW rozmawiała reporterka RMF FM.
3: Potem opiszemy polsko-niemiecki konflikt o gęś owsianą.
2: Naszym pozytywnym bohaterem będzie wyjątkowy meloman.
3: Specyficzny koncert mistrz.
2: Na koniec mistrzowskie fakty sportowe.
3: I Wimbledon. Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej zgodzili się na finansowe wyrzeczenia, natomiast zarząd i Ministerstwo Aktywów Państwowych nie wywiązują się z obietnicy blisko 3 miliardów złotych na ratowanie JSW.
2: Alarmują związkowcy, wskazując, że firma ma około miliarda złotych zaległości wobec ZUS-u i około 600 milionów złotych zadłużenia wobec wierzycieli. Zmniejszono też inwestycje związane z bezpieczeństwem górników.
4: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony.
5: Na pewno będziemy walczyć o to, żeby Jastrzębska Spółka przetrwała, żeby miejsca pracy zostały utrzymane.
3: Mówili Leszek Modzelewski ze Związku Zawodowego Ratowników Górniczych oraz Sławomir Kozłowski z Solidarności w JSW.
2: Zarząd spółki odpowiada, że stara się ustabilizować sytuację finansową, a bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem. Samochód osobowy, ciężarówka i bus zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4.
3: Kolizja miała miejsce w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie.
2: Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ministerstwo Rolnictwa potwierdza nieoficjalne ustalenia korespondentki RMF FM dotyczące polsko-niemieckiego gęsiego sporu.
3: Berlin, przypomnijmy, wstrzymał przyznanie unijnego certyfikatu dla polskiej gęsi owsianej, czyli tuczonej owsem.
2: A to jeden z najbardziej znanych polskich produktów drobiarskich.
3: Resort Stefana Krajewskiego w piśmie przysłanym do naszej redakcji zapewnia, że po otrzymaniu oficjalnej dokumentacji w tej sprawie podejmie odpowiednie kroki. Izrael i Liban podpisały w Waszyngtonie porozumienie ramowe, poinformował o tym Marco Rubio.
2: Amerykański sekretarz stanu zaznaczył, że wciąż w tej sprawie pozostaje wiele do zrobienia. Znajomi mówią o nim szafa grająca.
3: Nie bez powodu.
2: Andrzej Stańszewski z Wrocławia zgromadził w swojej kolekcji blisko 5000 płyt z muzyką, a w niedzielę wybiera się na koncert numer 300.
3: Tuż przed wyjazdem do Berlina odwiedziła go nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Czy to dla ciebie wielkie przeżycie?
7: Wielkie, ogromne.
6: I już łzy w oczach. Ledwo wystartowaliśmy.
7: Tak, zawieszam się, to fakt. I wzruszam się, bo tak, to jest wydarzenie dla mnie. To jest prawie 40 lat. 37 lat, jak byłem na swoim pierwszym koncercie Stevie Wondera. No i doszedłem do tego momentu, gdzie jest koncert Bruno Marsa.
6: Który właśnie nam przegrywa tutaj, tak, z głośnika jest, oczywiście.
7: Z najnowszej płyty. I w tej pasji jestem jakby konsekwentny i myślę, że to będzie do końca.
3: Brawo. 300. koncert. Berliński występ Bruno Marsa.
2: Panie Andrzeju, życzymy kolejnych estradowych setek.
8: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
3: No już są wakacje.
2: Niektórzy z Was rozpoczną także sezon urlopowy.
3: A czy wakacje to stan umysłu?
2: Pytał dziś o to krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny.
9: Jest to też stan umysłu według mnie. Umysł się odpręża, troszeczkę wrzucamy na luz.
10: Najważniejsze czuć w sobie taki spokój i dopuścić do siebie taką możliwość relaksu. To jest taki czas, żeby odpocząć i zastanowić się tak naprawdę nad tym, co przed nami, co za nami i jakiś taki reset dla siebie, bo pogoda zachęca nawet do takiego lenistwa.
3: Ale nie redakcję RMF FM.
2: O nie, przed nami mistrzowskie fakty sportowe.
3: A za godzinę najnowsze fakty z kraju i ze świata zaprezentuje Michał Zieliński.
2: Ciekawego wieczoru Wam życzymy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Czas na trawiaste korty Wimbledonu.
3: Ale nie, mowa trawa. Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański, dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Turniejowa drabinka rozlosowana. W poniedziałek rusza Wimbledon. Nasi reprezentanci nie będą mieli lekko. Magda Inet trafiła na zwycięzczynię Rolanda Garrosa, czyli Mirę Andrijewą, Magdalena Frank na inną rozstawioną Rosjankę Annę Kalińską. Iga Świątek powalczy w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend, Maja Chwanińska z kwalifikantką z Tajlandii. U panów Hubert Hurkacz kontra Kasper Ruud i Kamil Majchrzak kontra Alejandro Tabilo.
12: Rzeczywiście szanse obu Magd w pojedynku ze wstawionymi Rosjankami i Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem nie są za wysokie. No ale dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. No, miejmy nadzieję, że nasi reprezentanci będą sprawcami niespodzianki w pierwszej rundzie.
11: Ocniał komentator Eurosportu Tomasz Wolfke. Na piłkarskie emocje związane z Mundialem poczekamy już niespełna godzinę na początek rozstrzygnięcia w grupie I. No i będzie szlagier. Francja zagra z Norwegią. Jesteśmy szczęśliwi z 6 punktów. Francja ma tyle samo. Możemy dużo nauczyć się od Francuzów. Na ostatnich turniejach na koniec rozgrywek grupowych mogli dać odpocząć niektórym zawodnikom, ewentualnie zagrać w inny sposób. Są rozsądni w tym, jak podchodzą do wyzwań na takich turniejach. Tak mówił trener Norwegów Stale Solbakken. Ruszamy za niespełna godzinę. Przypomnę, o tej samej porze też pojedynek Senegalu z Irakiem. Senegal w razie wysokiego zwycięstwa no zachowa jeszcze szansę na wyjście do fazy pucharowej. Belek Tirinovil jest liderem rajdu Akropolu. 8 w sezonie runda mistrzostw świata WRC, uważana za jedną z najtrudniejszych. Niespełna 10 sekund do lidera traci Francuz Sébastien Ogier. Co ciekawe, Nuvil wygrał dziś tylko jeden z 7 odcinków specjalnych. Paweł Fajdek błysnął formą na mityngu lekkoatletycznym w Zagrzebiu. Wynik naszego młodziarza to 81 metrów i 89 centymetrów. Po raz pierwszy od 4 lat młot rzucony przez Fajdka przekracza barierę 80 metrów.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Ostatnia bitwa sezonu. Pop Octagon w RMF FM.

0: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Komunio, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.

Przychodnia MedCenter w Wałbrzychu przy ulicy Chrobrego 41 oferuje podstawową opiekę lekarską w ramach POZ, komercyjne badania rezonansem magnetycznym, badania kardiologiczne, w tym USG serca, konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty terapeutyczne tańcem, jogę. Poszukujemy również specjalistów z innych dziedzin do współpracy. MedCenter Wałbrzych Chrobrego 41 www.medcenter.wałbrzych.pl.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.

0: Hiszpania, Włochy. Ty to masz ciągle wakacje.
1: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
2: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
3: Przyciąga spojrzenia, zachwyca technologią i zaskakuje wydajną hybrydą z silnikiem 2.0. Nowy GAC MQ to nowoczesny SUV o wyrazistym designie, stworzony z myślą o komforcie codziennej jazdy. Teraz dostępny już od 72 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Poznaj szczegóły w salonie GAC Polmotor Szczecin przy ulicy Struga 75. Nowy GAC MQ. O klasę lepiej.

0: Słuchacie RMF Depeche Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy już nowe fakty, które przygotował i przedstawi Michał Zieliński. Dobry wieczór, Michał.
2: Dobry wieczór, kłaniam się. Atak psa na dziecko i jego ojca w Sosnowcu. O szczegóły dowiadywał się nasz reporter. Polska wśród krajów, w którym Donald Trump grozi zaporowym cłem. Prezydent USA broni zysków amerykańskich big techów za granicą. Wikingowie bez Halanda w podstawowym składzie. Trójkolorowi za to Mbappé. Mecz Francja-Norwegia zaczyna się w Bostonie. U nas już za chwilę mistrzowskie fakty sportowe. 8-letnia dziewczynka pogryziona przez psa w Sosnowcu. Dziecko trafiło do szpitala. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który zbiera informacje dotyczące tej sprawy. Michale, co udało ci się ustalić?
3: Chwilę przed 18 policjanci otrzymali zgłoszenie o pogryzieniu dziewczynki. Jak się później okazało, agresywny pies zaatakował także jej ojca. Dziewczynka wymagała interwencji lekarzy i obecnie przebywa w Sosnowieckim Centrum Pediatrii. Mężczyzna odniósł lżejsze obrażenia i nie potrzebował pomocy medycznej. Na miejscu cały czas pracują policjanci, którzy ustalają, jak doszło do ataku psa.
2: Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Ministerstwa Rodziny prośbę o wznowienie prac nad wykazem zawodów deficytowych, dowiedział się reporter RMF FM. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatrzymał na etapie konsultacji projekt przewidujący, że wizy i inne dokumenty w pierwszej kolejności mieliby otrzymywać pracownicy najbardziej pożądani na polskim rynku pracy. Komentarz zbiera Michał Dobrowicz. Michale, dlaczego resort infrastruktury chce, by taki wykaz jednak powstał?
4: Główny argument dotyczy tego, że w Polsce brakuje teraz ponad 100 tysięcy kierowców ciężarówek. Wykaz zawodów deficytowych dałby szansę na szybsze uzyskanie zezwoleń dla chętnych do pracy z zagranicy w polskich firmach transportowych. Prezes Związku Transport i Logistyka Maciej Wroński przekonuje, że to mogłoby usprawnić procedury.
5: Żeby nasi kierowcy z zagranicy, spoza Unii Europejskiej, mogli przedłużyć kolejny dokument pobytowy.
4: Resort Rodziny wstrzymanie prac nad przepisami wprowadzającymi wykaz zawodów deficytowych tłumaczył wysoką stopą bezrobocia, która w maju w Polsce wyniosła prawie 6%. Jak ustaliłem, w najbliższych dniach możliwa jest ostateczna decyzja już całego rządu, czy taki wykaz zawodów deficytowych ostatecznie powstanie.
2: W Bostonie z minimalnym dwuminutowym opóźnieniem rozpoczął się mecz Norwegii z Francją, a amerykański prezydent Donald Trump grozi, że kraje, które wprowadzą podatek cyfrowy, obłoży 100% cłem. W Polsce o takim podatku mówi się od lat. Obecnie projekt ustawy trafił do wykazu prac rządu. Również Bruksela rozważa wprowadzenie takiej daniny w całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska już odpowiedziała na groźby Donalda Trumpa. Unia i kraje członkowskie mają suwerenne prawo do regulacji działalności gospodarczej na swoim terytorium, zauważono w komunikacie.
6: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
2: Sanepid przypomina, by w czasie nadchodzących upałów pamiętać o odpowiednim przechowywaniu żywności. Produkty pozostawione poza lodówką mogą być dla nas bardzo szkodliwe.
7: Proszę pamiętać, że my hodujemy bakterie, te najbardziej chorobotwórcze, w cieplarkach, gdzie temperatura wynosi 36 do 40 stopni. Nie ma artykułów żywnościowych, które są jałowe, czyli pozbawione drobnoustrojów. Tego typu artykuły żywnościowe mogą stać się, że tak powiem, bombą biologiczną.
2: Podkreśla szef Warmii Mińsko-Mazurskiego Sanepidu Janusz Dziska. Jutro w Krakowie wchodzi w życie wakacyjny rozkład jazdy autobusów miejskich. Częściej jeździć będzie m.in. popularna 300 łącząca centrum miasta z lotniskiem w Balicach. Pasażerowie będą mieć też do dyspozycji linie rekreacyjne.
8: Taka główna linia nasza krakowska, która jest uruchamiana najszybciej, to jest linia LR0. Z osiedla Podwawelskiego możemy pojechać sobie bezpośrednio do Ojcowa, posiadając bilet na pierwszą strefę. Co drugi kurs jest z przyczepą rowerową, więc możemy również nieodpłatnie oczywiście zabrać ze sobą rower i pojeździć po Ojcowie.
2: Mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Wakacyjne zmiany obejmą też kursowanie tramwajów, a stanie się to od poniedziałku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe RMF FM zapraszam w imieniu Patryka Serwańskiego.

teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: czymkolwiek.
1: Wiosną restauracja Arena w Akwastroju rozkwita kulinarnie. Odwiedź nas i daj się zaskoczyć nowym menu. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, a dzieci oprócz pysznego posiłku, salę zabaw. Restauracja Arena, Akwastrój, Wałbrzych, Ratuszowa 6. Więcej w naszych mediach społecznościowych.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

kultury, emocje i relaks tuż za polską granicą. W Dolni Morawa czeka świat pełen niezwykłych atrakcji. Światowe unikaty, Skybridge 721 i ścieżka w obłokach, rodzinne parki rozrywki z prehistorycznym mamutem, najdłuższy tor bobslejowy w Czechach i fantastyczny bike park. Do tego nowoczesny aquapark ze zjeżdżalniami i największa strefa wellness w czeskich górach. Na szybki wypad czy cały weekend. W tym roku kierunek jest tylko jeden. Dolnimorawa.pl.

Słuchacie RMF Depeche Mode.

Słuchacie RMF Depeche Mode.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: A przedstawi je Michał Zieliński.
2: Usiłowanie zabójstwa czterech osób to prokuratorski zarzut dla 19-latka, który zaatakował z nożem w ręku w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Przed uczniami 66 dni wakacji. Z uczniami o zakończeniu roku szkolnego rozmawiała nasza reporterka. Ousmane Dembele z hat-trickiem po pierwszej połowie meczu z Norwegią. Reprezentacja Francji zmierza po komplet zwycięstw w rozgrywkach grupowych na Mundial. Nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień 19-latek, który zaatakował nożem pacjentów i personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Usłyszał w prokuraturze zarzuty usiłowania zabójstwa czterech osób. Wczoraj wieczorem przyszedł do szpitala z nożem kuchennym o długości 15 cm.
3: Mężczyzna ten udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny. Tam zaczął naciskać na klamki, próbował chodzić do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane przypadkowo po kolei osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy go przekazali w ręce funkcjonariuszy policji, którzy go też zatrzymali.
2: Mówi prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Jacek Rzeszowski. Wstępne badania wykazały, że napastnik był pod wpływem narkotyków. Stan dwóch rannych pacjentek, pielęgniarki i lekarza jest stabilny. Zderzenie motocykla z samochodem osobowym w Sosnowcu na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Modrzewskiego. Motocyklista został ciężko ranny. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Szczęśliwy finał poszukiwań 17-latka w jeziorze Pamiątkowskim niedaleko Szamotów w Wielkopolsce. Kilka minut po 19 strażacy otrzymali zgłoszenie, że podczas pływania pod wodą zniknął nastolatek. W akcję poszukiwawczą zaangażowano 11 zastępów straży, w tym specjalistyczną grupę nurków.
4: Poszkodowany został zlokalizowany przez nurków pod wodą, wydobyty z podwody i dzięki prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić jego funkcje życiowe.
2: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży. Nastolatek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Jesienią ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na rozszerzenie obu jezdni A2 o dodatkowy pas. Na razie na pierwszym z czterech zaplanowanych odcinków między Konotopą i Grodziskiem Mazowieckim. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia i to poważne.
6: Będziemy starali się utrzymać maksymalną przepustowość na tym odcinku dla wszystkich kierowców. Będą dwa pasy ruchu w dwie strony. Będzie utrzymany też stała prędkość na całym odcinku, będzie to 70 km na godzinę, pewnie z małymi wyjątkami w trakcie robót. Natomiast ta stała prędkość będzie też kontrolowana przez odcinkowe pomiary prędkości, które mamy zamiar wprowadzić.
2: Zapowiada generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Paweł Woźniak. Cała przebudowa ma zająć 14 miesięcy. Uczniowie odebrali dziś świadectwa, podziękowali nauczycielom i rozpoczęli wakacje. Przed nimi ponad 9 tygodni odpoczynku od szkolnych obowiązków, a od września czekają rzecz jasna nowe wyzwania. Co zaskoczyło ich w minionym roku szkolnym?
7: Ja się nie spodziewałam, że chemia będzie taka łatwa, ale fizyka była gorsza zdecydowanie.
8: Siódma klasa była bardzo ciężka i uważam, że wszystkie inne klasy były o wiele lepsze, a ta była naprawdę trudna i nie było fajnie.
9: To jakie macie nastroje przed ósmą klasą?
10: Ja mam troszkę lepsze niż przed siódmą, bo ludzie mówili, że siódma jest najtrudniejsza i odchodzi plastyka i muzyka, ale to w sumie trochę źle, bo to były takie przedmioty zapychające, że można było sobie trochę posiedzieć.
2: Z uczennicami ze szkoły podstawowej numer 103 na warszawskim Mokotowie rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Przed mistrzowskimi faktami sportowymi jeszcze zaproszenie na poranną publicystykę. Chwilę po 8.30 gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Polecamy tę rozmowę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Patryk Serwański przed mikrofonem, czas na mistrzowskie fakty sportowe.
11: Ousmane Dembele, bohaterem Francuzów w meczu z Norwegią. Do przerwy trójkolorowi prowadzą 3-1. Na koncie gwiazdora PSG 3 bramki. Dopiero trzeci francuski piłkarz w historii z hat-trickiem na mundialu. Dla Norwegów z golem Theo Østgaard, Francuzi ze sporą przewagą, Norwegowie za to przypomnę w mocno przebudowanym składzie. Senegal prowadzi w równolegle trwającym meczu z Irakiem 1-0. Irak gra w dziesiątkę. Mecz Senegalu zapewne oglądają Szkoci. Jeśli bowiem Senegal wygra, to Szkocja w tabeli drużyn z trzecich miejsc spadnie na miejsce nie dające już awansu do 1/16 finału. Na Na resztę meczów trzeba poczekać do późnej nocy. Za 4 godziny grupa H i mecz drużyn, które w przeszłości wygrywały mundiale. Hiszpania zagra z Urugwajem. Nie ma innego meczu, który motywowałby nas bardziej. Nie ma rywala, który mocniej by nas rozpalał niż możliwość gry z reprezentacją Hiszpanii. To będzie trudny mecz dla obu stron, dla nas i dla nich. Tak mówił napastnik Urusów Rodrigo Aguirre. Będzie też mecz Republiki Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską. Tu wygrany na pewno zagra w 1/8 finału. Remis to będzie dla obu drużyn za mało. Wczesny poranek, 5 rano i mecze kolejnej grupy. Pewne awansu Egipt zagra z Iranem. Sędzią tego spotkania będzie Szymon Marciniak. Pod ścianą za to stoją Belgowie. Oni zagrają w nocy z Nową Zelandią. W Gliwicach dziś za to mecze siatkarskiej Ligi Narodów, ale bez udziału biało-czerwonych. Polacy jutro wrócą na parkiet i powalczą z Niemcami. Gra naszego zespołu na razie faluje, ale sztab szkoleniowy podchodzi do tego na spokojnie.
12: To jeszcze nie jest ten moment, w którym my będziemy grali równo. Cały czas każdy z nich progresuje, ale to jest progresowanie tak jak na tych wszystkich krzywych, że idzie to w górę, ale jeszcze jest taki cały czas zygzaczek. Natomiast idzie w dobrą stronę.
11: Podkreślał asystent trenera Nikoli Grbicza, Marcin Nowakowski.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: 28 stopni, tyle jutro w górach i na morskich plażach i to będzie najchłodniej.
1: Tak, pozostałe rejony kraju raczej powyżej 30 i to dobrze powyżej 30.
13: Od 31 do 35, wyjątek zachód kraju, tam od 35 do nawet 37 w cieniu.
1: To jeszcze, żeby troszkę nas sprowadzić na ziemię i na ten wieczorny czas, to dziś wieczorem i w nocy od 16 do 20 stopni. No w górach to wiadomo, jeszcze trochę chłodniej, bo tylko 11.
13: Ale to już są takie wartości, że w nocy można naprawdę...
14: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
15: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.

Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na

0: hity z Intermarché, jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché, wszystko, czego dziś chce.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/Orlen. Z energią na weekend.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.

0: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Jest rok 1886. Carl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. To ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
0: Zapraszamy. Mercedes-Benz Mosiuk. Szczecin-Dąbie, ulica Pomorska 88.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: 23. Czas na fakty, które zebrał i przedstawi Michał Zieliński.
2: CBA ma sprawdzić przetarg dla policji. Firma szefa Służby Ochrony Kolei dostarczyła do Komendy Głównej sprzęt za kilkaset tysięcy złotych. Potem nowa informacja ze świata. Mimo rozejmu amerykańska armia zaatakowała cele w Iranie. Trójkolorowi strzelili jeszcze jedną bramkę. Przed momentem zabrzmiał ostatni gwizdek w meczu Francja-Norwegia. Wynik 4-1. Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdzić ma przetarg na dostawę sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji. Ten przetarg wygrała firma należąca do Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Jak ujawniliśmy w faktach, Komendant Straży Ochrony Kolei Jarosław Garstka w ramach swojej pozasłużbowej działalności dostarczył warszawskim policjantom trenażery strzeleckie za ponad 340 tysięcy złotych. Więcej na ten temat wie reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
3: CBA chce przeanalizować przebieg przetargu i sprawdzić, czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Wyjaśni też, czy mogło dojść do złamania zasad przejrzystości i zamówień publicznych, a także czy w tej sytuacji można mówić o konflikcie interesów, mówił rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński.
4: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizują wszystkie informacje na ten temat pod kątem, czy w tym wypadku nie doszło do złamania lub naruszenia prawa.
3: Komendant Garstka odrzuca wszelkie sugestie, że postąpił wbrew przepisom. Jako szefa SOK nie obejmuje mnie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, dodał.
5: Nie znajduję żadnych uchybień, wszystko jest odbywa się w zgodzie z prawem, nie łamie prawa.
3: Poinformował natomiast, że nie będzie już brał udziału w zamówieniach publicznych, by, jak to ujął, nie dawać pożywki tym, którzy zarzucają mu niewłaściwe działanie.
2: Amerykańska marynarka przeprowadziła uderzenia przeciwko Iranowi, podało przed chwilą dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych. W tym ataku użyto możliwości bojowych lotniskowca, ale celem były magazyny rakiet i dronów, a także stacje radarowe na irańskim wybrzeżu, wynika z komunikatu. To miała być odpowiedź na atak Iranu na singapurski statek handlowy, który wbrew żądaniom władz irańskich, by statki korzystały z północnego, kontrolowanego przez Teheran, przejścia przez cieśninę Ormus, skorzystał z południowego przejścia u wybrzeży Omanu. Za niespełna dwa tygodnie przywódcy państw NATO spotkać się mają w Ankarze na jednym z najważniejszych szczytów sojuszu od początku wojny w Ukrainie. To spotkanie odbędzie się w cieniu trzech kryzysów: wojny Rosji przeciwko Ukrainie, napięć na Bliskim Wschodzie oraz coraz trudniejszych relacji między Stanami Zjednoczonymi a częścią europejskich sojuszników. Nasz korespondent Paweł Żuchowski jest w Waszyngtonie. Pawle, za oceanem sporo się mówi o obawach przed tym szczytem.
6: Dzień dobry. Tak, największą obawą europejskich członków NATO pozostaje pytanie o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy. Administracja Donalda Trumpa od miesięcy sygnalizuje, że oczekuje od Europejczyków znacznie większego udziału w finansowaniu własnej obrony, a jednocześnie prowadzi przegląd amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Pojawiły się groźby wycofania żołnierzy, wstrzymano rotację, co Polskę też dotknęło. W europejskich stolicach panuje przekonanie, że choć USA nie opuszczą NATO, mogą ograniczyć swoją rolę i przerzucić część sił do regionu Indo-Pacyfiku. Drugim kluczowym tematem będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Największym wyzwaniem dla przywódców nie będzie jednak przyjęcie kolejnych deklaracji, lecz pokazanie, że mimo różnic politycznych NATO pozostaje wiarygodnym i zjednoczonym sojuszem. To właśnie jedność sojuszu będzie najważniejszym sygnałem wysłanym zarówno do Moskwy, jak i pozostałych przeciwników Zachodu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Francja wygrała z Norwegią na mundialu 4-1. Trójkolorowi w drugiej połowie już nie błyszczeli, ale strzelili jeszcze jedną bramkę i w sumie w rozgrywkach grupowych nazbierali ich 10. Patryk Serwański z naszej redakcji sportowej razem ze mną. Patryku, Norwegia po przerwie ambitna, ale w odróżnieniu od Francuzów w pierwszej połowie nieskuteczna.
7: To prawda. Kilka minut po rozpoczęciu tej drugiej połowy Norwegia miała naprawdę świetną okazję. Faul, rzut karny, uderzenie z 11 metrów słabe. Słabsza też druga połowa Francuzów. Sporo błędów. Norwegowie zagrali odważnie, swobodnie i mieli jeszcze inne okazję, ale tej niepewności trójkolorowych nie wykorzystali. Za to Francja z golem w doliczonym czasie wygrywa 4-1, zajmuje pierwsze miejsce w grupie I. W drugim meczu tej grupy Senegal gra jeszcze z Irakiem, to już jest doliczony czas. Senegal prowadzi 5-0, ekipa z Afryki tym samym daje sobie szansę na awans do 1/16 finału z 3 punktami, no ale musi czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach. To zwycięstwo Senegalu kończy jednak mundial dla Szkocji.
2: Ze swoimi idolami zjeździł pół świata. Andrzej Staniszewski z Wrocławia w ciągu prawie 40 lat wziął udział dokładnie w 299 koncertach wielkich gwiazd. Na jubileuszowy koncert numer 300 wybiera się w najbliższą niedzielę do Berlina. Tym razem zobaczy na scenie Bruno Marsa.
8: 300 koncertów. Liczyłeś kiedyś, ile wydałeś na to pieniędzy? Bo podejrzewam, że popłynęła fortuna. No nie liczyłem, bo nie przeliczam absolutnie na pieniądze tego.
9: Bezcenne?
8: Bezcenne. Ja to na uczucia, na emocje. 300 to jest tylko liczba, a emocje i wrażliwe, powiedzmy, momenty są ogromne.
9: Nawet jak o tym mówisz, to widzę łzy w oczach.
8: To prawda.
9: Ale tak się mówi, że w muzyce zakochują się tylko wrażliwi ludzie.
8: No ja jestem, tak, jestem wrażliwy i muzyka na mnie robi ogromne wrażenie.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. My jesteśmy wrażliwi na wszelkie ważne i ciekawe wydarzenia w kraju i na świecie. Fakty wracają o północy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Najnowsza wieczorna aktualizacja programu.

super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.

Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.

0: kimkolwiek.
1: Okej, okay, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy na fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Michał Zieliński.
2: Zachwiał się rozej między Stanami Zjednoczonymi i Iranem po irańskim ataku na statek handlowy w cieśninie Ormus. Amerykanie odpowiedzieli uderzeniem na cele w Iranie. Teraz swoją reakcję zapowiadają Irańczycy. Poza tym w faktach RMF FM o północy nowa propozycja reformy służby zdrowia, podsumowanie gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy, a także nowa informacja dla kierowców warmińsko-mazurskie. Dowództwo Irańskiej Gwardii Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiada reakcję na amerykański atak. Będzie szybka i stanowcza, przekazuje irańska telewizja państwowa, zapewniając również, że udało się zestrzelić amerykańskie rakiety. Dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych podało wcześniej, że amerykańska armia zaatakowała irańskie radary i magazyny rakiet i dronów. To miała być odpowiedź na wczorajszy atak Iranu na statek, który próbował pokonać cieśninę Ormus poza wyznaczonym przez irańskie władze torem wodnym. Ta wymiana ciosów ma miejsce w czasie rozejmu, który w założeniu ma doprowadzić do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu Lewica złoży w Sejmie swój projekt dotyczący reformy służby zdrowia, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper z nami teraz w faktach. Kacprze, co ma się znaleźć w tym projekcie i dlaczego to nie jest ustawa rządowa?
3: Lewica podkreśla, że od kiedy resort zdrowia został odpolityczniony, to współpraca z ministerstwem jest praktycznie niemożliwa. Były wiceminister zdrowia, senator Wojciech Konieczny, przypomina, że ustawa Lewicy likwiduje składkę zdrowotną, ale wprowadza nowy podatek, który według niego odczują ci zarabiający najwięcej.
4: Szereg osób, które zarabiają przeciętnie mało, a nawet nieco więcej niż przeciętnie, to albo zapłaci mniej w rezultacie rocznie, albo zapłaci tyle samo, co teraz.
3: Nie tylko Lewica chce zmian w służbie zdrowia. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu autorstwa PSL-u, który przewiduje m.in. przeniesienie składki chorobowej z ZUS do NFZ.
5: Bez tej ustawy my nie ruszymy ani kroku do przodu.
3: Usłyszałem od posła Marka Sawickiego. Politycy koalicji podkreślają jednocześnie, że czekają na jakąś propozycję z Ministerstwa Zdrowia i zapowiadają gotowość do współpracy przy ostatecznym kształcie takiego projektu.
2: Zakończyła się dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano około 200 umów i porozumień o wartości miliardów dolarów. Na miejscu był trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: Gdy przy jednym stole rozmawiano o politycznych możliwościach zakończenia wojny, w innych salach podpisywano kontrakty, listy intencyjne i umowy dotyczące przyszłej odbudowy Ukrainy.
7: Ludzie mają taką potrzebę myślenia w kategoriach interesów, pewnego realizmu, sprawczości i to wyszło na tej konferencji bardzo wyraźnie.
6: Mówił Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Z kolei mer Kijowa Witalij Kliczko przekonywał, że Ukraina powinna wykorzystać polskie doświadczenia transformacji. Pamiętam, że Polska była kiedyś jednym wielkim bazarem. Przyjeżdżałem tu co roku i widziałem zachodzące zmiany oraz to, czego Polska dokonała. Dziś jest jednym z najbardziej odnoszących sukcesy krajów w Europie. Szacuje się, że wartość podpisanych umów w Gdańsku to ponad 10 miliardów euro.
2: 10 tysięcy policjantów będzie codziennie dbać o bezpieczeństwo w całym kraju w okresie letnim. Wczoraj oficjalnie rozpoczęły się wakacje, a to oznacza większy ruch na drogach. Łączymy się teraz w wieczornych faktach z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, to też oznacza większą liczbę kontroli drogowych?
8: Zgadza się. Policjanci będą patrolować przede wszystkim główne trasy, w szczególności te prowadzące nad morze, na Mazury i w góry. Funkcjonariusze będą sprawdzać oczywiście dozwoloną prędkość i trzeźwość kierowców, ale także stan techniczny pojazdów oraz to, czy dzieci są przewożone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Statystycznie to właśnie w wakacje dochodzi do największej liczby wypadków.
9: Oczywiście na drodze musimy zachować zdrowy rozsądek, musimy zachować spokój, kierując pojazdami. I to powinno nam przynieść, nam wszystkim, uczestnikom ruchu, jak najmniej zdarzeń.
8: Mówił nadkomisarz Janusz Kozłowski z Biura Ruchu Drogowego. Policja jak co roku apeluje, aby przed dłuższą podróżą być wypoczętym, robić częste przerwy i przede wszystkim zdjąć nogę z gazu.
2: To jeszcze najnowsza informacja dla kierowców z trasy Olsztyn-Ełk. To jest krajowa droga numer 16 między Mrągowem i Mikołajkami. W pobliżu Baranowa samochód wpadł do rowu i droga jest tam teraz zablokowana.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.

0: Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu, sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.
1: I felt better.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Minie pierwsza w RMF FM. Czas na fakty. Michał Zieliński. Uwaga na gorąco, dziś ma być jeszcze upalniej niż wczoraj, a w niedzielę temperatura jeszcze wyższa. Szykują się wręcz rekordy temperatury w Niemczech. Piątek był najgorętszym dniem w historii pomiarów. Poza tym w faktach RMF FM o pierwszej, mundial, a także święto policji. Prawie 40 stopni na zachodzie kraju dziś i być może nawet ponad 40 w niedzielę. Cała Polska objęta jest alertem dotyczącym upału. Dla większości kraju, poza północą i górami, to jest ostrzeżenie najwyższego, czyli trzeciego stopnia. Szpitale przygotowują się na te fale upałów. Część lecznic zapowiedziała większą elastyczność w umawianiu terminów wizyt czy badań. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
2: Narodowy Instytut Onkologii wydał komunikat, zgodnie z którym pacjenci, którzy w najbliższy poniedziałek mają zaplanowaną wizytę, a ze względu na wysoką temperaturę i stan zdrowia będą mieć problem z dojazdem, mogą zmienić termin. Władze lecznicy deklarują, że w miarę możliwości umawiać będą inne, bliskie terminy. Konieczny jest tylko wcześniejszy kontakt telefoniczny. W placówkach Narodowego Instytutu Onkologii w poniedziałek, w czasie największego upału, do dyspozycji będzie personel, który ma czuwać nad bezpieczeństwem i reagować na miejscu, jeśli pacjenci będą potrzebować pomocy. Do dyspozycji ma być też dodatkowy zapas wody.
1: A już wczoraj u naszych zachodnich sąsiadów odnotowano historyczny rekord temperatury. W Saarbrücken-Burbach, w Sarze, czyli kraju związkowym położonym na zachodzie Niemiec, odnotowano o 17:41 stopnia Celsjusza. Większość zachodniej i środkowej Europy mierzy się z tymi niezwykłymi upałami. Tak jest również w Wielkiej Brytanii. Tam było wczoraj powyżej 36 stopni. Więcej na temat tego ukropu w Londynie ma dla Was nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Zamknięte szkoły i odwołane pociągi, także mecze kwalifikacyjne do turnieju na Wimbledonie. Nie mówiąc już o konferencji poświęconej ekstremalnym upałom, która miała odbyć się na tutejszym uniwersytecie, ale też została odwołana. Londyńczycy, w tym nasi rodacy, radzą sobie jak mogą.
4: Zasłaniam wszystkie okna. Kupiłam różne wiatraczki, które troszeczkę chłodzą. Okna otwieram dopiero późnym wieczorem, chociaż noce też są gorące i to niewiele daje.
3: Według prognoz meteorologów Brytyjczycy będą mogli odetchnąć z ulgą dopiero w najbliższą niedzielę.
1: Mecz równości na mundialu nad ranem w Seattle, spotkanie Egiptu z Iranem, o którym mówi się dużo, nie tylko ze względów sportowych. O szczegółach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek, który wyjaśni, czego dotyczy ta dyskusja.
5: Dzień dobry. W Seattle od ponad pół wieku odbywa się weekend równości wspierający prawa mniejszości seksualnych. Przypada właśnie teraz, więc organizatorzy chcieliby zamanifestować swoje poglądy również na meczu. Dużo wcześniej było wiadomo, kiedy odbędzie się spotkanie, zanim wiedzieliśmy, kto w nim zagra. Osoby queer mieszkają wszędzie. Mówi organizatorka Patty Hearn. Problem w tym, że islam zakazuje aktów homoseksualnych. W Iranie są wręcz przestępstwem pod groźbą chłosty lub nawet kary śmierci. Mimo protestów Iranu i Egiptu, FIFA ostatecznie zgodziła się na wniesienie na mecz tęczowych flag. Oficjalnie szef FIFA Gianni Infantino odcina się jednak od obchodów weekendu równości i podkreśla, że nie ma on nic wspólnego z samym spotkaniem.
1: Wzbudzający te emocje mecz Iranu z Egiptem poprowadzi Szymon Marciniak. Początek o 5 rano, a w drugim spotkaniu grupy G Nowa Zelandia zagra z Belgią. Przypomnę jeszcze, że wcześniej w grupie I Francja wygrała z Norwegią 4-1, a Senegal pokonał Irak 5-0. Pokaz wyszkolenia psów służbowych, pokaz taktyk i technik interwencji, konkursy z nagrodami oraz wystawa sprzętu służb mundurowych. Tak było na pikniku z okazji Święta Policji, połączonym z Policyjnym Dniem Sportu i otwarciem sezonu letniego. Jak przekonała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, piknik w Parku Staromiejskim w Łodzi był też doskonałą okazją, by porozmawiać z najmłodszymi o bezpieczeństwie w czasie wakacji.
6: Tutaj mamy?
7: Mamy przede wszystkim łódź, która jest wykorzystywana podczas patroli na zbiorniku Jeziorsko. Jesteśmy dostępni w każdy weekend.
6: Czego nie wolno robić?
8: Jak rodzic najpierw nie sprawdzi, czy woda nie jest zbyt głęboka, to nie można wchodzić do tej wody.
6: Czy rodzice też się czegoś uczą na takim pikniku?
9: Podobno na naukę nigdy nie za późno, ale na razie pierwsze stoisko oglądamy, więc zobaczymy, co dalej będzie.
10: Widziałem quada, widziałem motorówkę, auta poli.
11: Teraz pan pokazywał, jak pierwszej pomocy udzielić. Takie rzeczy się zapomina, to trzeba odkurzać.
1: Życzę pięknych wakacji młodym. W ten weekend odrobiny chłodu. To życzę wszystkim. I to już koniec faktów RMF FM o pierwszej. Michał Zieliński. Dobranoc i do usłyszenia.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

Wiosną restauracja Arena w Akwastroju rozkwita kulinarnie. Odwiedź nas i daj się zaskoczyć nowym menu. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, a dzieci oprócz pysznego posiłku, salę zabaw. Restauracja Arena, Akwastrój, Wałbrzych, Ratuszowa 6. Więcej w naszych mediach społecznościowych.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.

0: Słuchacie RMF Depesz Mode. Czas na fakty RMF FM.
1: Drugą zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Jedna osoba jest ranna po wypadku na A2 w Łódzkiem. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić limit czasu pracy wszystkich lekarzy. Zapowiedziała to w rozmowie z RMF FM minister zdrowia. A na mundialu właśnie teraz rozpoczynają się ostatnie mecze grupy H. Uwaga kierowcy na A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łódź Północ i Stryków dostawczak najechał na pieszego, który wysiadł z innego pojazdu. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać tam do rana. Wprowadzenie limitu czasu pracy lekarzy coraz bardziej prawdopodobne, zapowiada w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W ostatnich dniach wychodzą na jaw bulwersujące przypadki lekarzy, którzy otrzymywali wynagrodzenie za setki godzin pracy w miesiącu. Jak zauważył we wtorek premier Donald Tusk, albo tyle pracowali, przez co narażali zdrowie i życie pacjentów, albo nie. A to oznacza, że dochodziło do wyłudzania z systemu pieniędzy, których brakuje na leczenie. Według szefowej resortu,